0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
3: W takich chwilach wezwij na ratunek EkoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie o poranku w poniedziałek.

0: nowość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie o poranku w poniedziałek,

0: Polka wśród rannych. MSZ nie zdradza jednak, w jakim jest stanie. To po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
1: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny przyjechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Dron wojskowy spadł na Litwie. Władze przypuszczają, że to maszyna produkcji ukraińskiej. Bezzałogowiec spadł na pole w rejonie Uciańskim. Na miejscu pracują służby i saperzy. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa związane z możliwym zagrożeniem wybuchem. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa i niech żyje Katalonia.
3: Pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalonia.
0: A Lewandowski w Barcelonie zagrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta przegrał w finale z włoską Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, gdy drużyna Michała Winiarskiego kończy rozgrywki na drugim miejscu. W meczu o brąz PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Wzruszające chwile na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas.

0: Kolejny piękny tydzień. Patrz, już drugie. Nie liczysz, liczysz. Dobrze, liczysz? Zapisujesz na karteczce?
1: Tak, jeden, dwa.
0: Już było dwa. Dobrze, tak. Jak coś. Kto słuchał nas kilka minut temu, wie o czym mowa. 6:09. Dzień dobry! Bardzo wam wszystkim serdecznie. Wstaliście, mam nadzieję, prawą nogą, nie lewą dzisiaj.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale jest poszukiwany nowy James Bond.
0: A casting ruszył.
1: Ruszył casting na nowy, bo ten stary umarł.
0: Nie.
1: Trzeba robić.
0: Nie.
1: No, ale zdradziłem sobie spojrzenie. Spoilerowałem tym, którzy nie oglądali.
0: Umarł?
1: No, nie oglądałeś?
0: Oglądałem.
1: No umarł.
0: Jak umarł?
1: No w ostatniej scenie.
0: To chyba zasnąłeś, nie?
1: Nie, no tak. No
0: nie.
1: Tak, no tak.
0: Nie umarł.
1: No to sobie obejrzyj.
0: No ja sobie zaraz piszę w internet, czy
1: no
0: umarł.
1: No to zobaczysz. No.
0: Tak?
1: Tak, umarł.
0: Jak?
1: No, bomby na niego poleciały.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Nie.
1: No tak.
0: To na tą siedzibę tych gości.
1: Nie, tak. Ale on tam był w środku.
0: Tak?
1: No.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Tak, ja to oglądałem.
1: Nie wiem.
0: To chyba ty coś źle oglądałeś.
1: Wiesz, że Robin Hood też nie żyje. I Janosika powiesili. Do Ziobro.
0: Siara is dead.
1: No właśnie. Więc wiecie, to naprawdę mój kolega jest niedokształcony, jeżeli chodzi o filmy. Tak czy inaczej.
0: Dobrze, szukają
1: nowego Bonda.
0: Ale to nie dlatego, że umarł, tylko chcą nową serię zrobić. W sensie aktora. Aktora szukają, kto by zagrał Jamesa Bonda. No. 00007. Tak, żeby wam podpowiedzieć trochę. Będzie agent 007.
1: To posłuchajcie, no to w takim razie może się zgłoście. Bo ja się na przykład zgłaszam. Ja jestem niezłym agentem.
0: 007?
1: No, nie tylko tak.
0: Ty ja jesteś tylko 07 agent.
1: Ja jestem niezłym agentem. Ja potrafię dużo rzeczy zrobić agenciarskich, prawda?
0: No.
1: Ja na przykład potrafię elegancko wyśledzić, gdzie moja żona schowała przede mną majonez. Mam taką zdolność, prawda, agenciarską. A czy wy macie, moi drodzy, macie coś takiego, macie takie nadzwyczajne moce, potraficie zrobić coś po agenciarskiemu? Zapraszamy. 7268 26 826.
0: Szukamy nowego Jamesa Bonda, agenta 007. Jeśli macie agentowskie, agentawskie, agenciarskie,
1: tak,
0: zapędy, umiecie coś zrobić jak agent, jak szpieg, dajcie znać, szukamy właśnie was.
1: No, a ty wiesz, że Żwirek kręcił z Muchomorkiem?
0: Żwirek kręcił z Muchomorkiem? No. SK2
1: 7268 26 826. Agenci, zgłaszajcie się.

0: 17 minut po 6 w Radiu SK2 mamy agentkę Marzenę. Dzień dobry.
1: Tak. Przede wszystkim Marzena jak Marzena, ale Bordzia. No. Bo chciałam się upodobnić do Michała Wiśniewskiego. Zrobiłam te włosy nie czerwone.
0: Aha.
1: Bordowe mi wyszły. I od tamtej pory ciotka mnie nazwała Bordzia.
0: Bordzia.
1: I tak przez 20 parę lat jestem Bordzią.
0: Dobra, czyli słuchaj, dobry agent ma dobry pseudonim. To też się liczy. Umiesz się zakamuflować na przykład wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
1: No.
0: Nie ma takich, ale można się zakamuflować, prawda?
1: Ale ja tam gdzieś zawsze przy mrówce się tam gdzieś kitram.
0: Okej, dobrze.
1: Marzena, gdzie jesteś? A ja nie reaguję na to imię, tylko na Bordzia.
0: Czyli Marzenka, w pracy też się dobrze umiesz skitrać, co?
1: No, teraz sobie z wami gadam, patrzę przez okienko, czy szef mi tu nie podjedzie Mercedesem. No, chociaż nie mam już bordowych włosów.
0: Dobra,
1: nie mam.
0: Marzena agentka, czyli chcesz być pierwszą kobietą, która zagra Bonda, rozumiem.
1: No, oczywiście.
0: Dobrze, mamy twoją aplikację.

0: Tak to wszystko jest poukładane, co zrobisz. Budka suflera w Radiu SK2, my przeglądamy nagłówki o sukcesie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Jest taki nagłówek: Szemplińska lepsza niż Steczkowska, jednak nikt nie jest w stanie dorównać Edycie Górniak na Eurowizji.
1: Mój drogi, 5000 lat doświadczenia robi swoje.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pitlane. Elektryczne go-karty.
2: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
1: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
2: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
3: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.

0: takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Startuje nowy tydzień na Dolnym Śląsku. Rozpoczynamy go dużą dawką chmur, z których jeszcze gdzieniegdzie przelotnie pada deszcz. Topady i chmury mogą towarzyszyć nam do południa, później niebo się rozpogodzi. Dziś maksymalnie 15 stopni, jutro na szczęście i nareszcie będzie cieplej. We wtorek w regionie nawet 19 plusów na termometrach. Do tego dużo pogodnego nieba i dużo promieni słonecznych, czyli czas na piękną wiosnę. A muzycznie za chwilę Mezo i Kasia Wilk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa wojskowe myśliwce zderzyły się w powietrzu. To podczas pokazu lotniczego w stanie Idaho w USA. Wszyscy członkowie załóg zdążyli się katapultować. Służby wyjaśniają teraz przyczynę wypadku. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
7: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
6: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca.

0: 37 minut po 6 w Radiu SK2 wracamy do tematu agenciarskiego, bo dzisiaj jakby przeczytaliśmy o tym, że casting na Jamesa Bonda rusza i może ktoś z was był...
1: I kolega już wie, co się stało z poprzednim Jamesem Bondem?
0: No wiem, doczytałem, no, no ale właśnie. To ty spoilerowałeś, nie ja.
1: Przecież to jest film sprzed wielu lat.
0: Ale może ktoś nie oglądał. W każdym razie od nowa Bond będzie pisany, bo tamta seria z Craigiem się już skończyła, będzie od nowa Bond i nowego Bonda szukają. Może ktoś z was się zgłosi, może ktoś jest agentem. No, jak ktoś, bardzo. To my przyjmujemy telefony na 726-826-826.
1: SMS też przyjmujemy. Tajny agent Marek to jest. Marek, zawsze wyłączam budzik sekundę przed tym, zanim się obudzę resztę domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, Mareczku.
0: A no, taki agent.
1: No widzisz?
0: Dobrze.
1: Ale to ładne jest, to ładne jest. To jest taki dobry agent. Dobry, duszek agent.
0: Żeby nie obudzić.
1: Tak,
0: żeby nie obudzić. Jest jeszcze telefon.
2: Ja to tam taki agent wczorajszy.
0: A, wczoraj. Czyli agent wczoraj 007. SK2.
1: Licencja na popijanie.
0: Coś tu jest. Pół człowiek, pół litr.
1: To jest. 726-826-826. Agenci, zgłaszajcie się. Macie jakieś takie swoje moce agenckie, to się pochwalcie, co potraficie robić. Dlaczego to wy powinniście być Bondem naszych czasów?

0: Bye, bye, Maszkaro! Nie wiem, w czym to było.
1: A widziałeś, on wczoraj też ocierał łzy, jak schodził.
0: Też ocierał.
1: No. Tak robi.
0: I szlochał. Ale jak on dobrze włada hiszpańszczyzną?
1: No, miał czas, żeby się nauczyć.
0: Słyszysz, jaki on ma akcent?
1: Oj, żebyś ty miał taki akcent, mój drogi. Nie no, 7 lat pograł? Nie, ile tam był?
0: 6 chyba.
1: 6, 7?
0: Zaraz ci powiem.
1: Zgadnijcie, o kim mówimy.
0: No, o panu tym, Robercie.
1: Panu Robercie Lewandowski.
0: O panu Robercie, bo to jest pan Robert Lewandowski.
1: 4.
0: Czas, by ruszyć dalej. 4, no mówiłem, 4. Że 4. No,
1: coś blisko.
0: Bo w pamięci se 4 odjąłem.
1: W okolicach 7-6 lat jest
0: 8 podzieliłem
1: 4.
0: Na 2, no to by się zgadzało. 4 lata. 4 lata grał i strzelił 119 goli w 191 meczach.
1: Zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii. Proszę bardzo. No, polski napastnik może się czuć spełniony. Ale uwaga, odchodzi Robert Lewandowski z Barcelony i teraz wszystkich nurtują pytania, 3 pytania.
0: Ale czekaj, przyszłość.
1: No bo... przyszłość, no.
0: A, to 3 pytania o przyszłość.
1: 3 pytania o przyszłość.
0: No.
1: Co?
0: No.
1: Gdzie? I z kim?
0: Teraz będzie tańczyć Ania. SK2

0: Lato ostygło.
1: Tak jak kawa, której mi nie zrobiłeś dzisiaj. Zapomniałeś o mnie. Zapomniałeś o mnie, zawsze o mnie pamiętasz, a dzisiaj o mnie zapomniałeś. I co?
0: Co się stało, że ja nie zrobiłem kawy dzisiaj?
1: Nie wiem. Siedzimy tu o suchym pysku no. Od 6:00. Nie pijemy ani kawy. Ani nic.
0: A przecież woda jest w kranie, prawda?
1: No. I można dobrze. By było zaparzyć.
0: To robimy tak. Ja idę po kawkę. No. Ty państwu powiedz, że za chwilę newsy w Radiu SK2, a ja z cukierkiem, czy...
1: I jeszcze tego? Musimy nadgonić. Już było 4 razy. Dzisiaj będzie piękny dzień. SK2.

0: Reklama. Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców, uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 24

0: do 7 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW, tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: 9 stopni na termometrach, dziś maksymalnie do 15. Dużo chmur do południa, po południu czas na rozpogodzenie. Tyle o pogodzie. Wrocławskie ulice przytykają się na wlotach, szczególnie od Radwanice w kierunku centrum, czyli na Opolskiej. Coraz więcej pojazdów też na Karkonoskiej. Nogi z gazu zdejmiecie zjeżdżając z mostu milenijnego przed Popowicką. Ciasno na Bałtyckiej i Pomorskiej w kierunku centrum, także na Pułaskiego przy Kościuszki. Możecie na chwilę utknąć w korkach.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W rosyjskich ostrzałach rannych zostało 18 osób, w tym dwoje dzieci. Najcięższe ataki odnotowano w Dnieprze na wschodzie kraju. Uszkodzone są budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Ranni są także w Odessie i Zaporożu na południu Ukrainy. Zniszczone zostały bloki, przedszkole i szkoła. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym. To po sobotnim ataku. 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Potem mężczyzna atakował też przypadkowe osoby z użyciem noża. Najnowsze doniesienia z Włoch ma Michał Rawa.
7: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
6: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
6: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
6: Zacięta walka o wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. Lech Poznań obronił tytuł po wygranej z Radomiakiem 3-1. Teraz trwa rywalizacja o drugie miejsce. Na razie zajmuje je Górnik Zabrze, ale tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok. W grze o wicemistrzostwo pozostaje też Raków Częstochowa. Legia Warszawa po wygranej z Lechią 2-1 wciąż liczy na miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Awans wywalczyli po 2 meczu z Austrią. Na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. To dało biało-czerwonym przepustkę na turniej, a mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 3 minuty po 7 nie chwaliłeś się jeszcze.
12: Czym?
11: Turniejową trójką.
12: A, tak.
11: Brawo, kolega tutaj sport uprawia i zajął ostatnio w zawodach 3. miejsce.
12: To jest podium, wiecie?
11: To jest podium. Wytrzymało to podium w ogóle?
12: Podium, które mnie utrzymało.
11: Utrzymało cię, tak?
12: Pięknie.
11: Dobrze.
12: No.
11: Przypomnę ci, jaki to sport.
12: No.
11: Wrzutki gra. No.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Ale to jest męczące jednak, no. Ja wiele razy powtarzam, jak się rzutka spadnie na ziemię, to się trzeba schylić, no. Pompkę zrobić.

0: Poród w Nowym Jorku, słuchajcie. Poród w Nowym Jorku, to tym żyje świat.
1: Był... Pewnie nie. Jakby poród, jakby Nowy Jork był na Podkarpaciu,
0: poczekaj,
1: to by porodówek nie mieli, to
0: poczekaj,
1: by nie było porodów.
0: Poczekaj, poród na sali sądowej w Nowym Jorku.
1: To nie, tam też nie mają porodówek? Też im pozamykali?
0: Możliwe. 33-letnia kobieta urodziła chłopca podczas rozprawy sądowej, gdzie była przesłuchiwana w sprawie posiadania nielegalnych substancji. A tu proszę, a tu... Wyszła z niej legalna zupełnie postać, człowiek.
1: Ona miała rozprawę, rozumiem, tak? I podczas tej rozprawy się wszystko działo?
0: Tak.
1: No to szczerze powiem ci, że nie wiem, co mam o tym sądzić.
0: Rozprawa w końcu taka w Stanach Zjednoczonych, która miała ręce i nogi. SK2

0: To nie pomoże. Choćbyś nie wiem, co robił, to nie pomoże. I o tym Kasia Cerekwicka.
1: Mądry tekst. Mądry tekst, taki, mądry, taki życiowy.
0: Życiowy, tak, oczywiście, tak, tak. 17 minut po 7 w Radiu SK2 wracamy do agentów.
1: Bo wiemy, że życie pisze najlepsze scenariusze i teraz wy w tych scenariuszach się być może odnajdziecie. Dzisiaj szukamy agenta naszego 007, bo Anglicy szukają swojego do nowego filmu, ale Polacy nie gęsi mają swoich agentów na pewno. Jakie potraficie robić agenciarskie rzeczy, tym się chwalicie na 726-826-826.
2: No ja mam taką zdolność, że w 48 sekund 05 znika, przepraszam.
0: A, jednak 05.
1: Dwie szklanki.
0: Agent 4805.
1: 4805, to kierunkowy.
0: kierunkowy do słuchacza tego. No. No dobrze, ale trzeba się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: to najważniejsze,
1: tak,
0: to trzeba się nawadniać.
1: 05 to są dwie szklanki wody, prawda?
0: Tak.
1: Czystej,
0: tak,
1: źródlanej
0: dobry
1: wody z kranu.
0: Agent się nabiega, później musi napić się dwóch szklanek, czyli 05 wody.
3: SK2. SK2.

0: Wszystko przed nami, cały tydzień przed nami. To będzie piękny tydzień. Już pewnie z 11 razy to powiedziałem. 25 minut po 7, przygotujcie swoje telefony.
1: Oj, bo pewnie niektórzy z was są pewnie spóźnieni do pracy. No, i to jest ten czas.
0: Tak, żeby wiedzieć, dlaczego się spóźnić, albo dlaczego się spóźniliście, przemyśleć sobie temat, bo po 7.30, po newsach, będzie nasz poniedziałkowy UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Na co serdecznie was zapraszamy i chcemy, żebyście w tym wzięli udział. Tymczasem niecałe 5 minut zostało nam do 7.30, wtedy newsy. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest Mam Talent, nie jesteśmy programem.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie

0: I bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Ponownie zaglądamy na wrocławskie ulice. Tu cały czas ciasno na wlotach do miasta. Karkonoska, Opolska, Buforowa, zjazd z mostu milenijnego czy Bałtycka to miejsca, gdzie teraz tworzą się korki. Na termometrach mamy 9 stopni. Dziś maksymalnie do 15. Po południu przyjdą rozpogodzenia, a póki co musimy męczyć się z chmurami i przelotnymi opadami deszczu, które jeszcze przez jakiś czas będą nam towarzyszyć. Aby was nieco rozchmurzyć, za chwilę kolejne hity i kawy łyk. Do tego zachęcamy o poranku.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 40 w Starych Kotkowicach na trasie Górgówek Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znów ostre słowa Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent wezwał Teheran do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie z Iranu nic nie zostanie. Trump napisał o tym na swoim portalu społecznościowym. W ostatnich dniach sugerował też możliwość wznowienia ataków lotniczych. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas lotu. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Jeleniej Górze.
9: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne, natomiast no na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
8: Mówił Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego, a zanim na miejsce dotarły służby, pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie wypadku.

0: Dobra, łapcie teraz za swoje telefony, to jest ten czas. 726-826-826. Tu i teraz można się dodzwonić do studia i powiedzieć wszemi wobec, czemu dzisiaj się spóźniliście, bądź planujecie i już wiecie, że jesteście spóźnieni, bo to nasze UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniasz? Tutaj UPS, słuchamy.
2: To dobre usprawiedliwienie.
0: Milczenie oznacza zgodę, tak. Czy jakoś tak. Następny telefon. Tutaj UPS, dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry. Ja się spóźniłem kiedyś do roboty, bo kot mi zabrał kluczyki do samochodu.
0: Tak. A świstak siedzi i zawieje w te sreberka. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy? No znowu to samo.
3: Ja? Dlaczego?
0: O, jest.
2: Tak.
0: Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słucha radia, na pewno.
2: Na 100%.
0: Przez telefon nas słuchaj. Ja. No, tak ty.

0: właśnie. Kochani, jak dzwonicie do radia, to radio sobie ściszcie i słuchajcie nas przez telefon. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tutaj UPS. Halo. Halo.
1: A może to
2: halo?
1: Coś...
2: Halo, no tak.
0: Przez telefon się słuchamy, dzień dobry. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, słuchamy. Kolejna osoba chyba, która słucha radia, a nie przez telefon.
3: Dobra, no to już mówię.
0: No.
3: Kiedyś się spóźniłem do pracy przez to, ale to się nie nadaje na antenę.
0: A to nie, to nie,
1: to poza anteną prosimy.
0: To poza anteną, tak, bo tak, jesteśmy na żywo
3: na... No to mój dar jest troszeczkę...
0: To jak się nie nadaje, to nie, to nie, to następny. Dzień dobry. Tutaj dobry. Słuchamy.
4: Nie spóźniam się i jadę właśnie do szkoły.
0: Nie spóźniam się i jedziesz do szkoły.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2.
0: Dziękujemy ślicznie. Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzień dobry.
5: Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon.
0: Nie dogadamy się dzisiaj. Ludzie, słuchajcie nas przez telefon. Dzień

0: zrobić. Kolejny telefon.
1: Nie dogadamy się dzisiaj. Ludzie, słuchajcie nas przez telefon. Dzień

0: Dzięki bardzo!
1: Pozdrawiamy
0: serdecznie! Ludzie kochani, następnym razem zrobimy ups jeszcze za tydzień, jak się spóźnicie do roboty. Tylko słuchajcie nas przez telefon, a nie przez radio, bo delikatne jest opóźnienie, nim my się doczekamy, aż wy nam odpowiecie.
2: Z drugiej strony, jak już słuchacie radio, to może być też dobre usprawiedliwienie. Szefie, spóźniłem się, bo słuchałem radia, a nie przez telefon. SK2.
0: No, także tyle w tematach spóźnienia.
2: No, to miłej pracy wam dzisiaj życzymy.
0: Tak, bez żadnych opóźnień. 20 minut do 8. Jakby ktoś się pytał, na 8 jeszcze może zdążycie. Bratanki, Igo, już za chwilę.

0: Nie mamy nic do żadnego stracenia. I tak trzeba żyć, tak trzeba jakby spędzać ten piękny dzień, dwa razy teraz powiedziałem, czyli 17.
1: 18, 19.
0: 19 już?
1: No, niech będzie. Dam ci jeszcze jeden w zapasie, niech będzie w takim razie.
0: To piękny 19... dzień, 20, 20. Zaokrąglimy.
1: Czyli jeszcze 80 razy i kłamstwo stanie się faktem.
0: No, bo w poniedziałek trzeba sobie powtarzać, piękny dzień. 9 minut do godziny 8, trzeba by było coś tutaj fajnego teraz powiedzieć, Jarząbku, to ty.
1: No to na przykład zapraszam, Lublin, pijany 40-latek uratował z płonącego samochodu, uratowany z płonącego samochodu, proszę bardzo.
0: No zapraszasz na to spotkanie?
1: Tak, zapraszam. Obywatel Mołdawii znajdował się w płonącym samochodzie na parkingu, prawda? Został z niego wyciągnięty przez nasze służby.
0: A ile promili?
1: Dwa promile wydmuchał. Proszę bardzo.
0: Czyli facet wypił i czuł, że go coś pali.
1: Tak.
0: O, ale myślał, że po butelce to tak być musi. SK2

0: W ten piękny dzień również sobie zagramy w Państwa Miasta po 8:00. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie...
1: Dlaczego ten dzień będzie piękny? Może się zakocham.

aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort i na

0: załatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Temperatura nieco podskoczyła nam do góry, mamy już 10 stopni, dziś maksymalnie do 15, co najmniej do południa sporo chmur w regionie, a na wrocławskich ulicach coraz większe zatory. Na AOW w kierunku Kudowy od węzła Wrocław Zachód tworzą się korki, podobnie na Karkonoskiej i Opolskiej, ciasno też na Alei Wielkiej Wyspy, na śródmiejskiej obwodnicy przy Halera, a także koło Grabiszyńskiej. Nogi z gazu zdejmujecie też na północy, na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką, na Bałtyckiej i Pomorskiej.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad Jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalili śledczy?
10: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia.
9: Trwa akcja strażaków na warcie w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szelongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracują strażacy oraz grupa wodno-nurkowa. Zaangażowanych jest też kilka zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, o ile osób chodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: SK2 Sport.
9: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brukbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie.

0: praca szuka człowieka, chciałoby się powiedzieć.
1: Casting jest.
0: Casting.
1: Jest casting i to nie na Jamesa Bonda.
0: Żadne to, top modele, to tym, nie o to chodzi.
1: O tym już mówiliśmy, ale jest zaraz casting na proboszczów. Uf, w liczbie mnogiej, w archidiecezji lubelskiej.
0: Bo tam potrzeba aż 16 proboszczów, no więc archidiecezja wyszła z założenia, że po co to będziemy na chybił trafił robili. Zrobimy sobie przesłuchanie, zapraszamy kandydatów, proszę usiąść.
1: Taki mam talent na proboszczów.
0: Trochę tak, jak pan widzi swoją parafię za 5 lat,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: No, coś w tym rodzaju, zadać parę pytań i proszę bardzo, wybieramy proboszcza.
1: Trzeba mieć 15 lat doświadczenia, żeby ubiegać się o stanowisko takiego proboszcza, no i dokumenty trzeba składać tam, gdzie trzeba składać, do archidiecezji lubelskiej.
0: No, widzicie, ale to 15 lat doświadczenia, no to jednak te doświadczenie mimo wszystko jest potrzebne, czyli widzicie, no księża będą musieli teraz trochę się wysilić najpierw, prawda, żeby dostać dobrą posadę, a nie, że każdy daje mi ją na tacy.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: I ciekawe, czy Ania i Marysia są zestresowane, czy nie? Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Aniu, jak tam? Zestresowana?
1: Średnio.
0: Średnio, no to dobrze. A to będzie piękny dzień, gdyż?
1: Gdyż ja będę dzisiaj rządzić panami.
0: O, nami?
1: Nie, wami nie.
0: Nami nie, dobrze. A u Marysi, dlaczego to będzie piękny dzień?
2: Dlatego, że pada deszcz i nie będę musiała podlewać ogrodu.
0: No i właśnie.
3: Ale ty, cwaniaku, ty przemyciłeś dwa razy piękny dzień dzisiaj.
0: Cicho. I ty, no,
3: 30-31, dobra.
0: Cicho. Dobrze, tłumaczymy i przypominamy zasady, drogie panie, naszej pięknej zabawy. Z koła losujemy wam literę, kręcąc prawo w lewo. To zależy od was. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, to możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Tak.
2: Tak.
0: Dwa taki. Ania zaczyna.
3: W prawo czy w lewo?
1: Zdam się na los. Wybierajcie.
3: Dobra. Masz. Prosto.
0: W prawo zakręcił.
3: Bo mi bliżej. No i co tam wyszło?
0: W. Litera W jak wiosło.
3: W jak wiosło.
0: 20 sekund. Uwaga.
3: Państwo.
1: Wenezuela.
3: Miasto.
1: Wrocław.
3: Znana postać.
1: Więckiewicz Robert.
3: Roślina.
1: Wrzos.
3: Kolor.
1: Wrzosowy?
0: No i ten kolor jeszcze zaliczymy. 5 punktów będzie. Ania, bez żadnych wątpliwości. Dobrze, długo się nad znaną postacią zastanawiałaś. No ale piąteczka. Piąteczka dla ciebie, Marysiu. W prawo, w lewo?
2: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. 5 punktów masz do przebicia, jak będzie 6, to będzie prezent marzeń, jak będzie 5, będzie dogrywka, będzie mniej, to wygra Ania. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała.
3: Niech zgadnę.
0: Czyli litera Z.
3: No właśnie,
0: 20
3: zgadłem.
0: Sekund, uwaga, państwo.
2: Zelandia.
0: Jak?
2: Zelandia.
0: Miasto.
2: Dobrze.
0: Tytuł filmu.
2: Zoro.
0: Imię.
2: Zenon.
0: Roślina.
2: Zawilec.
0: Zaliczamy tego zawilca jeszcze. Dobra, i teraz tak. Zelandia. Jest państwo Zelandia?
3: Zelandia powiedziałaś?
0: Tak, dwa razy.
3: Zelandia, dwa razy.

0: ma. Zambia, jakbyś na przykład powiedziała.
1: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, jakbyś powiedziała na
1: Ewentualnie
0: przykład.
1: Zamość można by było jeszcze poszukać, ale to też by nie było dobre.
0: Nie, Zamość to miasto.
1: No, no,
0: no. Ale Zelandii jako państwa nie możemy, Marysiu,
1: niestety,
0: zaliczyć.
1: Niestety,
0: niestety, mamy
1: niestety.
0: 5 hokejówka. 5-0 dla Ani.
2: Super.
0: Aniu. Prezent marzeń jest twój, do Marysi.
2: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Do Marysi lecą nagrody pocieszenia i jutro kolejny odcinek i kolejni nowi uczestnicy. Gorąco was po 8 na tę zabawę zapraszamy.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Dość mocno.
1: I to będzie piękny czas, piękny dzień, można nawet powiedzieć, bo...
2: 32. Dobra,
1: masz. Bo się zmniejszy ilość pytań, pula była 3,5 tysiąca, a teraz będzie 1,5 tysiąca.
0: Od 1 stycznia 2027 roku tak planuje ministerstwo, żeby w ogóle też wyrzucić z egzaminu jazdę po placu manewrowym.
1: O, to kolejny piękny dzień.
0: 33. Ogólnie chodzi o to, żeby wyjechać na miasto i tam zdawać i pokazywać swoje umiejętności z jazdy, a nie to, że tam, wiecie, kombinujecie, że teraz kierownicą skręcamy w prawo, jak widzimy pachołek w lewym lusterku i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeszcze nowoczesne treści egzaminacyjne chcą wprowadzić, nowe kryteria oceny i ekologiczny styl jazdy.
0: Proszę bardzo, to wiecie, znaczy te egzaminy będą teraz łatwiejsze, coś czuję.
1: No, tak dlatego będzie piękny dzień.
0: 34. Za 20 lat, tak sobie myślę, przy tym tempie zmian, to wiecie, jak będzie wyglądała nauka jazdy?
1: Ja wiem, jak będzie wyglądała nauka jazdy. Jak nauka jazdy na rowerze na dwóch kółkach w latach 90. Siadaj i jedź! SK2.
0: Tylko trzeba będzie kijek w tą rurę wydechową włożyć.
1: Albo w malucha, żeby odpalić.

0: A-je-je, poczekaj. Lubię to A-je-je. To tylko w tej piosence się pojawia. Demono, 100% polskich hitów u nas w Radiu SK2, 25 minut po 8.
1: I zmiany przed nami. Posłuchajcie, niedługo zmieni się egzamin na prawo jazdy i to

0: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
1: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz Twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
5: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
7: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego

0: Forum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
1: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4.

0: Maria Sadowska.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
2: This is a game?
1: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impwar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Co najmniej do południa sporo chmur na dolnośląskim niebie. Po południu mamy mieć większe szanse na rozpogodzenie. Wtedy będzie najcieplej 15 stopni. Teraz mamy dyszki na plusie, a na wrocławskich ulicach zatory na Wlotach, bliżej centrum ciasno też na placu Jana Pawła, na Piłsudskiego i Pułaskiego. Tradycyjnie zwalniacie na Opolskiej w obu kierunkach. Większy ruch też na śródmiejskiej obwodnicy i na Alei Wielkiej Wyspy. Na drogach może być mokro, zatem kierowcy jedźcie ostrożnie i bezpiecznie do celu.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Już za pół godziny maturzyści przystąpią do egzaminu z historii. To jeden z dodatkowych, nieobowiązkowych przedmiotów na maturze. Do testu zgłosiło się około 22 tysięcy osób. Historia jest 8. najczęściej wybieranym przedmiotem. Po południu odbędą się egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Imbryz dla Rzeczypospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
10: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę, bardzo trudnie momentach. Dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
9: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.

0: Teraz już zdrowie nie pozwala, bo kiedyś to było i można było tańczyć i wino, a teraz już nie można. Można tylko tańczyć, jeśli jakby kości też nie odmawiają posłuszeństwa. A propos przeszłości, kącik odkurzający, przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001 rok.
1: No właśnie, ty wiesz, że ja w 2001 roku też nie mogłem wina?
0: Też nie mogłeś?
1: Nie mogłem.
0: W ogóle?
1: No nie, bo byłem przed 18.
0: A, rzeczywiście. No to zobaczcie, jak to czas leci. Kącik odkurzający z 18 maja 2001 roku.
1: Były to takie czasy, że były protesty na przykład lawyciarzy na granicy, wyobraźcie sobie, bo rząd zabronił im wozić do Polski z Niemiec uszkodzonych samochodów na lawetach. Takie to były
0: takie
1: czasy.
0: Takie to były czasy, to przed Schengen jeszcze było i trafiliśmy na taki właśnie nagłówek o strajku lawyciarzy. Importerzy używanych samochodów pozostawili swe blokujące przejście graniczne w Jędrzychowicach i tam te lawety zostawili w nocy z czwartku na piątek. Przeszli sobie potem z paszportami na niemiecką stronę w obawie przed polską policją, której poważne siły przybyły do odblokowania tego przejścia zagraconego lawetami. Domagają się rozmów z premierem Jerzym Buzkiem, a policja zaczęła usuwać opuszczone samochody laweciarzy.
1: No, i to się nazywa mieć szczęście. Policja nie musiała przecież dzwonić po lawety, żeby usunąć lawety, skoro lawety były na miejscu, nie?

0: Ważne jest podanie teraz godziny, 10 minut do 9, bo będzie o zegarkach. Jeden z producentów szwajcarskich zegarków, taki dość znany, zamyka swoje sklepy na całym świecie z powodu bezpieczeństwa, m.in. w Warszawie, Liverpoolu, Dubaju, bo nadmierna jest nadmierne zainteresowanie jednym typem zegarka, ale ludzie stoją w kolejkach kilometrowych, a producent podkreśla cierpliwość i wyprodukujemy wam więcej. Wyprodukujemy, to nie jest wersja limitowana. Szok. I zamkną sklepy, żeby w obawie o bezpieczeństwo.
1: Powiem ci szczerze, że ja zazdroszczę ludziom, którzy mają czas, żeby stać w kolejce po zegarek.

0: Yeah. Yeah.
1: I to Artur Ganowski na 5,5 minuty do godziny 9, a tymczasem wchodzi on, cały

0: A jak jesteś Amerykaninem i przy okazji papieżem, to tym bardziej pizzą nie pogardzisz.
1: Tak jest.
0: Leon XIV był ostatnio w Neapolu na południu Włoch.
1: Nie okazuje się, że taka rytunowa przyjażdżka wśród wiernych zamieniła się w wiralowe wideo, które obiegło cały świat. Pewien Neapolczyk, to się chyba tak wymawia, przygotował dla Ojca Świętego pizzę w kształcie serca.
0: Włożył też w nią dużo sera.
1: Oj, dużo, dużo było, tak. Papież oczywiście pizzą nie pogardził, a tym pizzerem, który to zrobił sobie nawet zdjęcie.
0: Miało być spokojne pozdrawianie ludzi. A tu masz, papo, plac

0: 5% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
7: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra! Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści! Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach!
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Skumaj to! Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
12: I po reklamie.

0: maja w kalendarzu. Dziś 18 stopni na termometrach nie zobaczymy, tyle będzie jutro. Dziś maksymalnie do 15. Zaś przysłowie na dziś mówi: grzmot w maju sprzyja urodzaju. Wczoraj gdzieniegdzie zagrzmiało, później popadało. Miejmy nadzieję, że ten urodzaj będzie. Na szczęście od jutra rozpogodzenia, wyższe temperatury, no i nareszcie dużo słońca dla Dolnego Śląska. Chyba się za tym słońcem stęskniliśmy, zatem czas robić aktywne, pogodne plany, bo pogoda ma nam się poprawić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi. Dziś przed sądem stanie 32-letnia Ewelina R. Kobieta jest oskarżona o atak nożem na młodego taksówkarza. Do zdarzenia doszło 26 stycznia w nocy podczas kursu zamówionego przez aplikację. Sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
3: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
2: A początek procesu w Sądzie Okręgowym w Łodzi już za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent na placu Szembeka w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym.
4: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
2: Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Po tragedii zamontowano w tym miejscu fotoradar. Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani i skandowali:
5: Robert!
2: Lewemu podziękowali też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
1: SK2 News, Wrocław.
0: Sebastian Stelmach, co drugi nastolatek, mierzy się z hejtem. Aby im pomóc, Wrocław rusza z profilaktyczną kampanią Hate Over. W ramach niej do szkół dotrze profilaktyczny autobus.
6: W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast.
0: Tłumaczy Dorota Felix z WCRS-u. Szczegóły w sieci. Nadszedł czas decyzji. Dzisiaj rusza rekrutacja do wrocławskich szkół średnich. Na absolwentów podstawówek czeka ponad 8 tysięcy miejsc.
7: 2 minuty po godzinie 9. 100% polskich hitów wam gramy. Tak już po prostu działamy tutaj, Radio SK2. W tej godzinie mam dla was solową nowość od Kasi Sienkiewicz. Będzie też klasyka od zespołu 2+1. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
1: Bez reklam, jeden po drugim. Teraz gramy.

stronę słońca zabrał nas Stachurski. Na pewno się przyda kilka promieni słonecznych dodatkowych. Tutaj Radio SK2, za to słońce w sumie zachodzi nad prawem jazdy, bo egzamin ma przejść wielką rewolucję. Najpóźniej od przyszłego roku między innymi znikają zadania na placu manewrowym, słuchajcie. Słynny placyk odejdzie do lamusa, a do tego jeszcze zostanie odchudzona baza pytań na teorii i to o połowę, a egzamin będzie w ogóle w całości przeprowadzany w ruchu miejskim. Niby brzmi dobrze, ale ma to też swoje wady, słuchajcie. Ja współczuję instruktorom i egzaminatorom, którzy w zimowe poranki stracą jedyną okazję, żeby w spokoju wypić ciepłą kawę, podczas gdy kursant walczył dzielnie z łukiem na placu.

0: Jakie to porady na zdradę od Ani Dąbrowskiej, gramy wam w Radiu SK2. No, można sobie wziąć do serca, jak najbardziej. Nieco zdradzeni poczuli się też pewni niemieccy miłośnicy czekolady, po tym jak odkryli, że producent popularnej czekolady w fioletowym opakowaniu, tak to ujmę, na potęgę odchudza tabliczki i przy tym jeszcze podnosi ceny, czyli że to taki klasyczny objaw shrinkflacji. Poszli z tym do niemieckiego sądu i wygrali, bo sąd stwierdził, że no, na opakowaniu to powinna być informacja, że ta tabliczka czekolady jest mniejsza. Pocieszające jest to, że od tego odchudzenia tabliczek to akurat nam w pasie nie przybędzie, chociaż jakiś plus tej całej drożyzny. Szkoda tylko, że portfel chudnie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
11: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
15: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Tylko z MyMediaMarkt kupujesz i

0: MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
2: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hot Grill.
5: Parilla Caliente.
6: Grilla Calda.
7: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

0: tak piechotą powiedz do tego lata, tak żeby było szybciej, szczególnie jak się patrzy na to, co za oknem się działo w weekend w całej Polsce. No i dzisiaj też czekają nas, słuchajcie, opady, o czym zdecydowanie ostrzegają nas synoptycy, więc jak piechotą, to koniecznie w kaloszach dzisiaj idziemy. Bajm i piechotą do lata, gramy wam w Radiu SK2, powoli zbliża się godzina 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
1: I praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
5: Osiedle Tiliana Lipi Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: 10 na zegarkach, 10 stopni na termometrach, wszystko się zgadza. Oby też zgodziły się popołudnie od prognozy synoptyków, którzy na dzisiejsze popołudnie prognozują nam 15 stopni na termometrach. Po 17 na niebie pojawić ma nam się słońce. Do tej pory w regionie rządzić będą chmury, padać z nich już nie powinno, co jest dość dobrą wiadomością. Wiadomo, przyroda potrzebuje deszczu, ale my chyba już nie. Kolejne dni zapowiadają się ciepłe i słoneczne z temperaturami powyżej 20 stopni.
2: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
20: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja P. wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
2: Mówi nam prokurator rejonowy w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu w organizmie. Trwają wyjaśnienia okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Inna, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Kluczowa ma być sekcja zwłok. Dopiero wtedy śledczy mogą postawić zarzuty. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku, w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
21: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
2: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grożą jej 3 lata więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują w książkach. To przedmioty, które czytelnicy często zostawiają między stronami. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, zdarzają się też zaskakujące znaleziska.
22: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
2: Czytelnicy zostawiają w książkach różne drobne rzeczy, to m.in. papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
23: SK2 News, Wrocław.
19: Sebastian Stelmach Lewandowski odchodzi z Barcelony. To piłkarski news weekendu, a dla wrocławian wydarzeniem jest powrót Śląska-Wrocław do ekstraklasy. Zawodnicy dowodzeni przez Antę Simundzę wygrali na wyjeździe z Polonią Bytom 1-3. Wygrane i 3 punkty umocniły Śląsk na drugim miejscu w tabeli pierwszej ligi, co daje awanse do ekstraklasy. Teraz Żużel i kolejne zwycięstwo Sparty Wrocław. Zawodnicy WTS-u pokonali wczoraj zawodników z Torunia 52-38. Najwięcej punktów, 14, zdobył Artem Łaguta.

0: Paulina przypomniała nam o tym, że książki z biblioteki to potrafią opowiedzieć historię nie tylko tekstem. Najczęściej to ślady po kawie czy herbacie. Może ktoś czytał o tej porze na 2 minuty po godzinie 10 jadąc autobusem do pracy i się robiąc sobie kawę w drodze. Muzyczną historię w 5 hitach na piątkę wysnuje nam zaraz Michał Hanczak, tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: No to gramy.

0: Rok 2020, ten ciężki rok, który potrzebował podnoszących na duchu kawałków, no i to się udało. Orkiestrze Męskiego Grania Świt za nami w Radiu SK2, a już teraz świeże rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem 5 hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieć dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki, no i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod

angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: Marcepan nie każdy lubi, ale samą Sanach to je się całymi garściami, a nawet i całymi albumami. Marcepan, gramy wam w Radiu SK2. Być może Marcepan wybrzmi już w przyszłym tygodniu na poznańskim stadionie, bo 29 maja kolejny stadionowy koncert Sanach, potem w czerwcu Wrocław, będzie też Kraków. No i tak, można startować w letni sezon koncertowy.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Castorama.
7: Teoria
1: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce. Teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Świat superbohaterów wprowadził nas Metzner. Gotham, gramy wam w Radio SK 2, zbliża się 11. Przed nami newsy i kolejna godzina z 10 polskimi hitami i to bez reklam, ale warto zrobić głośniej, jeśli chcecie zgarnąć karnety na pewien festiwal. Już więcej nie zdradzam, po prostu warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
0: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzio, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Na Uniwersytecie DSW Days wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytanie

0: Pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideis. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
1: Poznaj nas na ideis.pl. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
2: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
3: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
4: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
9: Cały czas mamy spore chmury na wrocławskim i dolnośląskim niebie, ale tak jakby to niebo delikatnie zaczęło się przecierać gdzieniegdzie. Miejmy nadzieję, że chmury szybko znikną z nad naszych głów, a na niebie pojawi się słońce. To jest cały czas zapowiadane przez synoptyków na popołudnie. Wtedy też będzie najcieplej, nawet 15 stopni. Teraz, jako że 11 przed nami, na termometrach mamy już 11. Komu to nie wystarcza, ten niech zrobi sobie przerwę na małą czarną. Tak na rozgrzewkę.
10: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem na Morzu Czarnym. Do strzału doszło w pobliżu Odessy na ukraińskich wodach terytorialnych. Na pokładzie była chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Dzisiejsze rosyjskie ataki były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Policja potwierdza tożsamość ofiar tragicznego wypadku w Małopolsce. W Smykowie zginęli ojciec i jego dwaj synowie. Ich samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Do tragedii doszło na drodze powiatowej w powiecie dąbrowskim. Ofiary miały 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
11: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
10: Relacjonuje Mariusz Przeniosło z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaplanowano sekcję zwłok ofiar, która ma pomóc ustalić dokładne okoliczności wypadku. Prawdziwa legenda francuskiej motoryzacji jeździ po Przemyślu. To Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez. Auto z 1973 roku należy do mieszkańca miasta Macieja Kulikowskiego. Właściciel regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach. Często wciela się też w rolę francuskiego żandarma.
12: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny galowy żandarma sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
10: Citroen należący do pana Macieja zachował oryginalny lakier i silnik, a samochód

0: mundur oryginalny galowy żandarma sprowadzony z Paryża, natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma strój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
1: Citroen należący do pana Macieja zachował oryginalny lakier i silnika samochód.

0: Jan Stelmach, jednopłciowe małżeństwo zatwierdzone we Wrocławiu. Urząd Stanu Cywilnego w piątek dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. To efekt orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa polskich sądów. Najwyższa emerytura w regionie to ponad 37 tysięcy, najniższa to 4 zł. Najwyższe świadczenie otrzymuje lekarz, który na emeryturę przeszedł po 55 latach pracy, a najniższą otrzymuje kobieta, która pracowała na umowę zlecenie jako roznosicielka ulotek przez miesiąc i jeden dzień.
1: Tu Radio SK2, gramy wam 100% po polsku, jak machina czasu zasilana muzyką w tej godzinie. Mam dla was klasyk od Lady Punk, będzie też tegoroczny świeży hit od dziewczyn z Lore. Kasia Groska, dzień dobry. Już mamy prawie 3 minuty po godzinie 11. Gramy wam po polsku.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gramy.

Pytania retoryczne są ciężkie w poniedziałki, bo człowiek musi pomyśleć, ruszyć tę mózgownicę. Na szczęście przy Lady Punk może też posłuchać. Na co komu dziś? Tak wam gramy w Radiu SK 2, tylko najlepsze polskie hity. Są takie rzeczy, których pytanie, a na co ci to zupełnie nie dotyczy? Dobrym przykładem jest podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. To już w przyszłym tygodniu. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza albo na Messengerze, albo na 726-826-826 odpowie na pytanie, uwaga, jakich rodzonych braci zobaczymy na scenie Kortowiady? Podpowiadam rodzonych, to jest ważne. 726-826-826 albo Messenger Radia SKA2. Podwójne karnety na Olsztyński Festiwal do zgarnięcia. SKA

0: Wszystko jedno, wszystko źle, czyli to, co mówimy zawsze, gdy wstaniemy lewą nogą z łóżka. To zespół LOR w Radiu SK2, a my na szczęście wiemy, co może sprawić, że będziecie mieli lepszy humor przy poniedziałku, a na przykład taki podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Ja właśnie jeden przekazałam w ręce naszej słuchaczki. Jak się nie załapaliście, absolutnie nic straconego, kolejna szansa już dziś po godzinie 17. No i tak cichutko wam podpowiem, że warto obserwować naszego Instagrama, bo tam też coś w temacie Kortowiady się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.

0: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: I po reklamie.

0: Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów. Ponoć tak mówił Winston Churchill, ale mógł to też powiedzieć Krzysztof Krawczyk po nagraniu hitu Mój przyjacielu z Bregowiczem. Tu Radio SK 2, mamy dla Was najlepsze polskie hity, przed nami południe, a także newsy.
1: Reklama.
2: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 04

0: Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów. Ponoć tak mówił Winston Churchill, ale mógł to też powiedzieć Krzysztof Krawczyk po nagraniu hitu Mój przyjacielu z Bregowiczem. Tu Radio SK 2, mamy dla Was najlepsze polskie hity, przed nami południe, a także newsy.
1: Reklama.
2: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 040.

0: Zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
4: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
10: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
11: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
12: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie Amuzom i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann. I po reklamie.
17: Choć na razie na to nie wygląda, dzisiejszego popołudnia słońca w regionie brakować nam nie powinno. Po 16, po 17 niebo, zdaniem synoptyków, wypogodzi się, a na niebie zagości słońce i będzie ono z nami także przez kolejne dnie. Wtedy będzie najcieplej, 15 stopni jutro we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Zbliżymy się do 20, tak też będzie w środę. Oznacza to jedno, czeka nas ocieplenie i poprawa aury za naszymi oknami.
18: Jest 12, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka, jadąc taksówką, przestawiła kierowcy nóż do twarzy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Kobieta

0: zaużywane, albo 2 promile były lekkie.
1: Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
2: A wyrok w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie powstanie niezwykły mural.
3: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki, przenosiły jakieś meldunki.
2: Mówi uczennica Zuzanna Śmielewska, autorka projektu. Murale ma się pojawić już w czerwcu.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Sebastian Stelmach, wrocławski zoo, żegna tygrysa. Pierwszy z młodych czworaczków opuszcza Wrocław i rusza w podróż do Lizbony.
6: Mamy wybraną firmę transportową. 25 jest, mamy zaplanowany załadunek tutaj tygrysa. Po załadunku do samej Lizbony my monitorujemy, gdzie ten tygrys przebywa obecnie.
5: Mówi opiekun Paweł Syroka. Kolejny z młodych tygrysów opuści Wrocław jeszcze w tym roku. Na koniec kolejny mecz koszykarskiego Śląska. Dziś wieczorem Arka Gdynia podejmie wrocławiany na swoim parkiecie. Początek o 18:00.
7: Tu Radio SK2. W tej godzinie oprócz 10 polskich hitów bez reklam mam dla Was wkrętkę Kamila Nosela. Zajrzymy też na murawę pewnego katalońsko-polskiego klubu piłkarskiego. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty. Po godzinie 12:00 gramy.
8: No to gramy. 10 hitów. Najlepiej.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: jeszcze być, panowie z południa Polski, z takim właśnie hitem w Radiu SK 2, to zespół Mysłowic. Oczywiście gramy wam najlepsze polskie hity przy poniedziałku, a przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, grzybozbierka Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z Komunii na 24 dodzwoniłam?
2: Tak, słucham.
3: Kuchnia, proszę pani, z szefostwem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć się po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
2: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
3: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo, dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
2: Czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
3: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
2: Wie pani co, ale to jaki mam wybór, bo teraz nie za bardzo rozumiem.
3: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
2: No to co ja mam teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
3: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
2: No dziwna sytuacja, no.
3: Wie pani,
2: biorą rękoma, no.
3: Jak
2: biorą
3: mi już,
2: rękoma, tak.
3: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zganie pani, 4 noże to zaledwie, no to ja mówię coś,
2: ale
3: tym
2: że
3: trzeba...
2: Tak powiem, że tak powiem, co mnie to interesuje?
3: Ja wiem, dlatego wolę panią...
2: Mnie to nie obchodzi, mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
3: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła.

0: No, nie zgadnie pani, cztery noże te zaledwie, no to ja mówię, coś
1: ale
0: tym
1: że
0: trzeba...
1: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
0: Ja wiem, dlatego wolę panią...
1: Mnie to
0: panią...
1: nie obchodzi, mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
0: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. Dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła.

trudne pytania o miłość od Sobla w Radiu SK2, a wczoraj swoją miłość Barcelonie wyznał chyba z milion razy Robert Lewandowski, który ostatecznie po 4 latach żegna się z katalońskim klubem. Właśnie wczoraj był jego ostatni domowy mecz na Camp Nou, a w przyszłym tygodniu taki ostatni, naprawdę ostatni mecz w barwach Blaugrany na wyjeździe z Walencją się odbędzie. Wczoraj były owacje, były łzy, gratulacje, szpaler i uściski. No i z tych wszystkich emocji Robert, schodząc z murawy, zapomniał przekazać swojej kapitańskiej opaski. No ale nawet jakby ją zabrał ze sobą, to nic by się nie

0: stało. Katalończycy po prostu tak w praktyce dowiedzieliby się, co o co chodzi w słynnym polskim powiedzeniu znalezione, nie kradzione. SK2.
1: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity. Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się zbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
24: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
25: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Oby jak najmniej cienia, a jak najwięcej najlepszych polskich, bardzo słonecznych hitów. To Orła Cień w Radiu SK2. Podpowiem jeszcze, że zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz również pojawią się na olsztyńskiej Kortowiadzie. W tym tygodniu rozdajemy Wam podwójne karnety na ten właśnie festiwal. Żeby je zdobyć, wystarczy uważnie słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.

0: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
1: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, 2 gniazda 230 V i 1 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A cappuccino też za 7?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.
22: Dziś we Wrocławiu pochmurno i nie zapowiada się na duże wypogodzenie. Teraz mamy 12 stopni, wkrótce spodziewamy się 15, a chmury będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Nieco lepsza aura jutro oraz w kolejnych dniach. Ma być coraz cieplej i czeka nas więcej słonecznych momentów. Wkrótce możliwe 20 kresek na wrocławskich termometrach i więcej. W tym momencie może więcej was kierowcy teraz na Mokronowskiej w stronę centrum Wrocławia, ale poza tym raczej spokojnie, jedźcie ostrożnie po dolnośląskich drogach.
0: Jest 13. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
1: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak widzicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
0: Taksówkarz zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
21: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
0: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Straż pożarna i policja od rana przeszukiwali wartę w Poznaniu po porannym zgłoszeniu.
23: Zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Miała ponad 2 promile alkoholu.
0: Mówi Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
23: Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
0: Działania w wodzie dobiegają końca. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła do szpitala. Ceny paliw pójdą jutro w górę. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 80 55 groszy. To wzrost o odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu.
24: SK2 News, Wrocław.
22: Tu Kacper Michalak ukradł paczkę pozostawioną przez złodzieja. To zdarzenie z jednej z wiosek w gminie Cieszków. Sprawca jechał rowerem i postanowił zabrać przesyłkę z posesji pokrzywdzonej kobiety. W paczce była drukarka warta 3600 zł. Złodziejem okazał się 30-latek, który usłyszał już zarzut dokonania tej kradzieży. Postępowanie jest w toku. Nadszedł czas decyzji. Dzisiaj ruszyła rekrutacja do wrocławskich szkół średnich. Na absolwentów podstawówek czeka ponad 8 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Zapisy na rekrutacje.edu.wroclaw.pl.
25: Jak tam poniedziałek w pracy? Dobrze się pracuje? Wszystko w porządku? No to tak trzymajcie, byle do fajlantu. Muzycznie za chwilę w tej dziesiątce ci, którzy podobnie jak my szykują się na festiwal w Opolu. Będzie zespół Lady Punk i Zamki na Piasku, ale wcześniej na otwarcie Sarsa. Naucz mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz gramy.

No nie mówcie, że Anna Juchsztowicz tutaj o nas nie śpiewała. Stan pogody w remiksie od Skytecha w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Wiecie, że dzisiaj 18 maja obchodzimy Dzień Mostowca. I chociaż pierwsze mosty w Polsce pojawiły się setki lat temu, to 25 kwietnia 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców i wtedy pomyślano i tak postanowiono, że 18 maja ono będzie wypadać. No to wszyscy drodzy inżynierowie, którzy budujecie nam mosty, dla was wielki szacunek za waszą robotę, bo o ile krótsze podróże mamy dzięki temu, prawda? O ile też bezpieczniejsze. A czasami jakie widoki z tych mostów? I tak, żeby życiowo było, to pamiętajcie, że warto i lepiej, dużo lepiej zbudować mosty niż je burzyć. To tak w kwestii, wiadomo, porozumienia. No teraz już Edyta Bartosiewicz i Zegar, a później Dawid Porsiadło. W kolejce jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 będzie Red Lips.

0: Ależ to klasyka, ależ to dobra nuta, jak to gra, prawda? Hej i zazdrość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 25 minut przed godziną 14. Pamiętacie zespół Tulia? Swoją drogą, dlaczego teraz jest tak cicho o zespole Tulia? Halo! Chcemy czegoś nowego od dziewczyn. No to na płycie, jaką zespół Tulia wydał, była ich wersja tego właśnie numeru, zaśpiewana absolutnie inaczej, ale też przywołująca odrobinę ciary na rękach, zdecydowania tam na rękach, na całym ciele. 25 minut do godziny 14, ale też chyba mówiłem o tym czasie. Jakiś taki zakręcony dzisiaj jestem w ten poniedziałek, ale to chyba dlatego, że podobnie jak wy tam po drugiej stronie, ja też dzisiaj oczekuję fajrantu. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Nawet przyszedł odmarzony SMS port 726-826-826. Fajnie, że już 13 i że jesteś, to teraz już szybciutko będzie 17 i do domku. Poniedziałki też mogą być miłe, w fajnym towarzystwie. Pozdrowienia od Marzeny. Akiż miły ten SMS, bardzo dziękuję. Gdybyście wy chcieli dać znać, co u was, zapraszam, 726-826-826. Ewentualnie głosówki na Messengerze, a nuż się znajdzie jakiś mały upominek od SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości,

0: w naszym mieście.
1: No i oni.
0: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I co, zapisałeś się już na studia?
15: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
14: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
15: Brzmi jak miejsce dla mnie.
16: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
17: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
18: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
17: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
18: To nawet lepszy początek.
16: Uniwersytet DSW Days wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idays.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Days.
19: Wrocław na dobrej drodze. To pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
20: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
21: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, to jest Teska 2 u nas, najlepsze polskie hity i takie nowości jak ta. Nowości, które trochę na sezon letni i wakacyjny nas już przygotowują. Zaraz będzie 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i po 14 też cykl Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj powiemy sobie, skąd wzięła się maszynka do golenia.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: I porek nie.
13: Dużo chmur, ale nie powinno z nich padać. Temperatura maksymalna na dziś wyniesie 15 stopni. Coraz więcej ma być w kolejnych dniach, ponad 20 kresek albo i więcej na wrocławskich termometrach. To ciepło, które się do nas zbliża, poczujemy od środy. Prognozy długoterminowe mówią natomiast nawet o 25 stopniach w najbliższy weekend. Zwolnijcie teraz z powodu robót drogowych na wysokości Pustkowa Wilczkowskiego na Krajowej 8. Większy ruch też na A4 pod Wrocławiem, także jedźcie ostrożnie oraz bądźcie cierpliwi.
14: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe informacje z Włoch w sprawie Polki rannej w Modenie. Jak przekazują służby medyczne, jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnę, w sobotę w Modenie na północy Włoch rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenie odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został już aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
15: Prokuratura domaga się oprócz utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
14: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zadecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez.
12: SK2 News, Wrocław.
13: Tu Kacper Michalak. Przed nami kolejne remonty wrocławskich ulic w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Przeznaczono na nie 30 milionów złotych. Już w te wakacje drogowcy wejdą na Halera, Klecińską czy Szybowcową. Prace na ulicach rozpoczną się dopiero, gdy uczniowie zakończą rok szkolny. 2 miliony złotych na zagospodarowanie terenu. Gmina Prusice rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie terenów wokół szkoły podstawowej w Skokowej. Inwestycja polegająca na budowie chodników, parkingów, terenów zielonych i oświetlenia będzie kosztować nieco ponad 2 miliony złotych i ma być gotowa do końca lipca.
16: 2 minuty po 14:00. Kombi, kochać cię za późno. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Później Vito Bambino z Zalią, będzie też ich troje, będzie Sylwia Grzeszczak, a skąd to się wzięło? Dzisiaj powiem wam, skąd się wzięła maszynka do golenia. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Coś mi się wydaje, że chłopcy wieczorami to nie tylko wychodzą na ulicę, ale robią też różne inne rzeczy. Myslowic za nami w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Wiktoria Kida i Oskar Cyms. 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła maszynka do golenia? To wynalazek, który powstał z bardzo prostego problemu. Ludzie od tysięcy lat chcieli wyglądać schludniej i mniej się kaleczyć. Pierwsze golarki były już w starożytnym Egipcie. Używano wtedy do golenia ostrych muszli, krzemieni, a później brązowych ostrzy. Egipcjanie często golili głowy i twarze, bo uważali to za oznakę higieny i wysokiego statusu. Potem przyszły czasy brzytwy, czyli jednego ostrego noża do golenia. Problem był taki, że trzeba było umieć się brzytwą posługiwać. Jedno drgnięcie ręki i miało się pamiątkę na policzku. Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku, w 1901 roku. Amerykański wynalazca King Camp Gillette stworzył maszynkę z wymiennym, cienkim ostrzem i to był hit, bo nie trzeba było już ostrzyć brzytwy. Co ciekawe, początkowo ludzie wcale nie wierzyli, że cienkie, jednorazowe żyletki w ogóle mogą działać. Ogromną popularność maszynki napędziła armia. Podczas I wojny światowej żołnierze musieli być ogoleni, bo zarost utrudniał zakładanie masek gazowych. Wojsko rozdawało więc maszynki żołnierzom, no i po wojnie miliony mężczyzn już nie wyobrażały sobie bez nich życia. A jaką mamy ciekawostkę z Polski w temacie maszynki do golenia? W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się polskie żyletki marki Polsilver produkowane w Łodzi. Wielu uważało je za jedne z najlepszych w Europie. Były tak cenione, że trafiały nawet na eksport, a niektórzy do dzisiaj polują na stare egzemplarze w internecie, twierdząc, że goliły lepiej niż współczesne ostrza. Ciekaw jestem w ogóle, jak to wygląda u was. Czy wy to preferujecie tak zupełnie na gładko, czy może jednak odpuszczacie ten temat i niech żyje natura!
1: Skąd to się wzięło?
0: Tylko to hasło niech żyje natura bywa też złudne, bo o naturę też trzeba dbać.

0: Ależ to jest dobry numer, to jest nowość przy okazji wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Marisa i Odkochaj. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. 20 minut pozostało do godziny 15. Cały świat, a właściwie w większości to my, Polacy, no troszkę ronimy łezkę. Żegnamy Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi oczywiście o jego przygodę z klubem FC Barcelona. Barcelona go żegna, kibice go żegnają. No, teraz pora na nowy, kolejny rozdział jego piłkarskiego życia i te wszystkie zachwyty, zdjęcia, fotki, wpisy, które pojawiają się na wielu portalach czy też mediach społecznościowych, to jedno, ale znalazłem taki, gdzie widać, jak Robert Lewandowski przytula swoją żonę Anię i podpis jest, że za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. To mi się przypomniał taki ulubiony, podobno ulubiony dowcip Wiktora Zborowskiego, tak, tego Wiktora Zborowskiego, jak to... Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Stoi i gada.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
9: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
8: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
9: To nawet lepszy początek.
10: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpi

0: wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: I po reklamie.

0: jak komuś energia zaczęła spadać w pracy, a jeszcze trochę, no nie wiem, załóżmy do tej 17:00, pociągnąć w robocie musi, no to mam nadzieję, że Virgin i Szansa spowodowały, że ta energia jednak znowu podskoczyła. Tak wam gramy w Radiu SK2, najlepsze polskie hity, a na zegarkach już za chwilę godzina 15:00.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
2: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
9: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
10: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
13: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
14: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
11: Nieco więcej chmur dzisiaj we Wrocławiu. Nie pada, ale jest trochę chłodniej. Dziś do 15 stopni na wrocławskich termometrach. Więcej od jutra, bo możemy się spodziewać około 20 i jeszcze do weekendu temperatura powinna wzrosnąć do 25 stopni. Czekamy zatem na lepszą pogodę, a we Wrocławiu teraz korki. Cierpliwości życzę m.in. na Klecińskiej do Fatu, ale też w drugą stronę do Gądowianki. Zwolnijcie też na Mokronowskiej, Opolskiej czy Alei Wiśniowej. Sporo was także w centrum, na Podwalu czy Drobnera.
1: Jest 15. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego przy podpisaniu umowy na powstanie Centrum Serwisowego Silników do czołgów Abrams.
4: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
1: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych po rozpoczęciu egzaminu.
18: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Dalsze zawiadomienia też rozważam.
1: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewę i silny wiatr. Synoptycy wydali im ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
19: Podczas tych burz lokalnie

0: prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora.
2: K2 News, Wrocław.
3: Tu Kacper Michalak. Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, jest poszukiwany. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta szarpie 80-latkę na ścieżce rowerowej przy ulicy Pilczyckiej, po czym kobieta upada, a ten odjeżdża na jednośladzie. Seniorka złożyła zawiadomienie na policję, a funkcjonariusze czekają na jej dokumentację medyczną. Prowadzisz biznes? Chcesz czerpać dobre wzorce? Wpadnij na spotkanie dolnośląskich liderów biznesu. Ta konferencja dla przedsiębiorców ruszy jutro o 10 w Trzebnickim GCKiS. Szczegóły w sieci.
4: A wiecie, kto się jeszcze szykuje na festiwal do Opola? Oczywiście Kamil Bednarek, który 5 czerwca, czyli w dniu koncertu premier, wystąpi tam razem z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską. A u nas na otwarcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Kamil Bednarek zaprezentuje piękną balladę List. 3 minuty po godzinie 15. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Depres, będzie Dawid Podsiadło, będzie Ania Dąbrowska, tego chciałam. 16 po trzeciej na zegarkach. Przespaliśmy ważną rocznicę piłkarską, bo 15 maja minęło 20 lat od momentu, kiedy Dudka nie wzięli na mundial. Tak, to był 15 maja 2006 roku. Paweł Janas wtedy ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Niemczech i w niej zabrakło m.in. Jerzego Dudka. Ale że Dudka nie wzięli. Lata mijają, niewiele się w polskiej piłce zmieniło na ten mundial tegoroczny. Sami się nie wzięliśmy na mundial i co? Coś się stało? Będziemy innym kibicem.

0: Słyszeliście? Dosłyszeliście? Chyba jedź do domu. Taka była propozycja i taka sugestia ze strony Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, ale mamy już godzinę 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Dzisiaj o poranku na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchnąć w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób kierujących pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. A przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka, po chwili auto stanęło w płomieniach. Okazało się, że uratowany mężczyzna był pijany, miał też zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów. W jego sprawie prowadzone jest postępowanie. Awans Magdaleny Frank do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3, a jej kolejną rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez.

0: Moje miasto nocą to demono, to jest SK12, najlepsze polskie hity właśnie. A kiedy byliście na tak zwanym nocnym spacerze albo nocnej przejażdżce rowerem, samochodem, hulajnogą? Tylko proszę z głową i bezpiecznie, prawda? Głowa do góry cały czas. Bo wtedy podobno miasto wygląda zupełnie inaczej. Mówię podobno, bo sam mam w tej kwestii pewne zaległości, ale to co? To dzisiaj nocą, wieczorem, spacery, ewentualnie inne aktywności, a jutro sobie podsumujemy, co takiego w nocy we własnym ukochanym mieście zobaczyliśmy. Za chwileczkę obejmuję noce, tak trochę a propos, Jonathan Pezet i Liwka w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc

0: Je do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
8: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
7: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
8: To nawet lepszy początek.
9: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
0: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
0: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski i Flora. Zaraz będzie 16. Zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Sprawdzimy też, jaką prawdę będzie miał dla nas Jarząbek, ale to już po godzinie 16. A jakie najlepsze polskie hity będę miał dla was ja? Na otwarcie kolejnej godziny będzie Natalia Nykiel i Bądź Duży. Będzie też duet chojnacki-piaseczny. Pojawi się również Jeremi Sikorski.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
13: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
14: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sporo was teraz na wrocławskich ulicach, zwolnicie w centrum i na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy. Postoicie do skrzyżowania na Facie, na moście milenijnym czy lotniczej, ale tłoczno też na Mokronoskiej, Karkonoskiej czy Opolskiej w stronę centrum Wrocławia. Poniedziałek pochmurny, ale nie pada i nie jest jakoś bardzo zimno. W tym momencie termometry pokazują 15 stopni, w kolejnych dniach będzie jeszcze więcej, 20 kresek i więcej możliwe w tym tygodniu, a w weekend nawet 25. Wówczas też oczywiście więcej słońca.
4: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
6: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
5: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
7: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
5: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
4: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
8: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
4: Mówił Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowcę autobusu zatrzymano prawo jazdy. To nie pył znad Sahary. Jak co roku na samochodach czy parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot.
9: W dużych ilościach zawsze w maju się pojawia. To jest pyłek naszych drzew iglastych.
4: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny oraz innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru. Wystarczy go spłukać.
2: SK2 News, Wrocław.
3: Tu Kacper Michalak. Piłkarski Śląsk Wrocław wraca do Ekstraklasy, a przed nimi jeszcze jeden ostatni mecz w pierwszej lidze. W niedzielę o 16.30 podejmą oni Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Tarczyńskiej Arenie. Jedną nogą w półfinale Orlen Basket Ligi są koszykarze Śląska Wrocław. Po dwóch zwycięstwach nad Arką Gdynia w hali Orbita dziś mecz numer 3, tym razem w Gdyni. Start spotkania o 18.00. 52-38. Takim wynikiem zakończył się wczorajszy mecz WTS-u z Toruniem. Kolejne spotkanie żużlowcy pojadą w Częstochowie z Włókniarzem 29 maja.
10: Kuba, mam takie pytanie do ciebie.
11: Słucham.
10: Co się stanie z tym pyłem, jak się go spłucze z samochodu?
11: No, zejdzie na chodnik.
10: Nieprawda! Wróci! Ha, taki żart. Nie, dziękujcie. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2. Natalia Nykiel, bądź duży, tak rozpoczynamy tę godzinę. A ja, Żąbek z prawdą wpadnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak, żeby was zachęcić do tego, że może czas już dzisiaj kończyć pracę i wracać do domu. Właśnie dlatego zagrałem wam tę piękną baladę od Jeremiego Sikorskiego.
1: Wracam.
0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sylwia Grzeszczak, ale zanim Sylwia, to...
2: Jarządek, prawdę ci powie.
1: Szykują się spore zmiany w egzaminach na prawo jazdy i wiele osób, które kiedyś walczyły na placu manewrowym z łukiem, pewnie teraz tylko ciężko westchnie i powie sobie w duchu, serio, dopiero teraz? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że najpóźniej od początku 2027 roku z egzaminu na kategorię B i B1 ma zniknąć część praktyczna na placu manewrowym, czyli koniec z jazdą między pachołkami jako najważniejszym testem dla przyszłego kierowcy. Większy nacisk ma być położony na normalną jazdę w ruchu drogowym, bo jak mówią instruktorzy, właśnie tam wychodzi, czy ktoś naprawdę potrafi jeździć. Plac manewrowy całkiem nie zniknie, bo dalej będzie wykorzystywany podczas kursów do nauki podstaw, ale egzaminator ma sprawdzać przede wszystkim to, jak kierowca zachowuje się na ulicy, a nie czy idealnie wyczuje moment skrętu przy cofaniu. Zmienić ma się też teoria. Dzisiaj baza pytań liczy ponad 3,5 tysiąca i zdaniem

0: ekspertów dawno wymknęła się spod kontroli. Resort chce ją zmniejszyć do około 1500 i skupić się bardziej na bezpieczeństwie niż na administracyjnych ciekawostkach. Czyli jest jednak szansa na to, że egzamin na prawo jazdy będzie teraz mniej testem pamięci, a bardziej sprawdzianem, czy człowiek naprawdę nadaje się do jazdy. Chociaż spokojnie, stres przy egzaminie podobno pozostanie w pakiecie bez zmian.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: 11 Meli, jak zapomnieć, klasyk prosto z płyty Wideoteka z roku 2003. Tak wam gramy w Radiu SK2, najlepsze polskie hity. 29 minut i będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych. Śledczy zbadają teraz, czy mężczyźni byli trzeźwi. W zdarzeniu ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę odnaleziono w zeszły piątek w Wielkopolsce. Odebrał sobie życie na widok służb. Powrót do pełnej sprawności placówki potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej. Śledztwo w sprawie cyberataku dalej trwa. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki i jabłka.

0: No i kto wam tak zagra w piękne poniedziałkowe popołudnie? No kto? Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. Tak nazywa się ten numer, ten kultowy hit, który musiałem wam zafundować 20 minut przed godziną 17. Za chwileczkę będzie Bledka i dwa dni w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami.

0: najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
0: No i oni.
1: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
0: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce. Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
5: This is a game?
4: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: I po reklamie.

0: Radio SK2, najlepsze polskie hity. Poniedziałek, 18 maja to w kalendarzu, na zegarach za chwilę 17, no to co? To Kinga Baryka dalej z wami i kolejne muzyczne przyjemności. Będzie na otwarcie kolejnej godziny, wiem, bo podejrzałem, zespół Manam.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
19: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
20: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
19: Maria Sadowska.
21: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
22: This is a game.
21: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
23: Wszystko, czego dziś chcę!
24: To hit okazje z kartą moje Intermarché! Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka! Kilogram zaledwie 9,99.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
28: Lidl, to się opłaca.
29: I po reklamie.
30: W tym momencie we Wrocławiu 12 stopni, do tego cały czas pochmurno. W nocy czeka nas jednak mocny spadek. Nad ranem termometry mają wskazywać około 3 kreski powyżej zera. Od jutra powinno być cieplej, temperatura ma rosnąć i spodziewamy się nawet więcej niż 20 stopni. Ma być około 21, może potem

0: 24. Cierpliwości jeszcze w korkach teraz, tłoczno na Milenijnym Osobowickim, także w okolicach placu Jana Pawła. Dużo was też na południu Wrocławia, na facie Alei Wiśniowej czy dojazdach w stronę centrum.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
2: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
1: No, przypomnę, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli.
1: A sama flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowano jesienią 2025 roku. Aż 30% kierowców zmieniałoby samochód co 3-4 lata. Wynika z badań zleconych przez Santander Consumer Multirent. To jednak tylko przy założeniu braku ograniczenia finansowego. Niemal połowa badanych wskazuje, że przed zmianą pojazdu powstrzymuje ich jedynie koszt zakupu.
4: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Niezbędne będą kolejne badania histopatologiczne. Śledczy mają wstępne wyniki sekcji 47-letniego Ukraińca, znalezionego wczoraj w parku w Świebodzicach. Ciało ma obrażenia głowy i tułowia. W sprawie zatrzymano już 3 osoby pochodzenia ukraińskiego, mieszkające w pobliskim hostelu. Jutro mają być przesłuchani. Renata Granowska i Michał Młyńczak nie są już zastępcami Jacka Sutryka. Prezydent odwołał dziś wiceprezydentów miasta Wrocławia. W swoim oświadczeniu dodaje, że chciałby, by ich doświadczenie oraz wiedza nadal były wykorzystywane w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia.
5: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ten dzień na literkę P dla wielu osób może być ciężki, ale jakby go tak poprawić na przykład biletami na Kortowiadę, kto jest za? Dajcie znać, kogo byście zabrali i dlaczego na SK2, na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię i sobie trochę pogadamy, a tam wiele gwiazd, tak jak u nas na antenie Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK2.
5: Na dobry początek, manam i kocham cię, kochanie moje. A podczas Kortowiady m.in. Wideo, Wilki, Maryla Rodowicz, Kuban, Kizo, bracia Kacperczyk będzie się działo.

0: Wonie i sobie trochę pogadamy, a tam wiele gwiazd, tak jak u nas na antenie Radia SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Na dobry początek manam i kocham cię, kochanie moje. A podczas kortowiady m.in. wideo, Wilki, Maryla Rodowicz, Kuban, Kizo, bracia Kacperczyk będzie się działo w

ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty po godzinie 17. Moi drodzy, a jeśli wy chcecie powiedzieć sobie dość, no bo macie dosyć tego dnia na literkę P, tego okropnego poniedziałku, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją. Mogę wam poprawić nastrój. Wiecie czym? Biletami na Kortowiadę w Olsztynie. Już w zbliżający się weekend, nie ten, a następny, będzie odbywała się właśnie Kortowiada. A na tej Kortowiadzie wystąpią m.in. Afromental, Enej, Bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki i wielu, wielu innych. Czy jesteście zainteresowani? Chcielibyście zgarnąć bilety właśnie na ten festiwal? No to zapraszam, moi drodzy. Wystarczy, że na Messengerze Radia SK2 napiszecie, kogo zabrali byście ze sobą i dlaczego. Możecie też wysłać głosówki, a ja już za chwilę, już za moment z kimś z was tymi biletami się podzielę. Dzisiaj pierwszy dzień naszej akcji, bilety będziemy rozdawać przez cały tydzień, a już teraz w Radio SK2 Igo i Bruce.

0: Gotam, tak wam gramy w Radiu SK 2, 20 minut przed godziną 18. A słuchajcie, moi drodzy, ja pytałam się, kogo zabralibyście na kortowiadę w Olsztynie i dlaczego? I odezwała się do nas Marysia, która jest już teraz z nami. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No to dobrze, to zacznijmy od pytania, kogo zabrałabyś ze sobą?
1: Oczywiście mojego ukochanego męża.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że akurat w ten weekend, w którym będą koncerty, obchodzimy 10. rocznicę ślubu i bawiliśmy się przy tych hitach 10 lat temu właśnie na imprezie w Mielnie, kiedy się poznaliśmy.
0: Moi drodzy, ja myślę, że to jest wystarczający argument i oczywiście karnet na kortowiadę w Olsztynie trafia do ciebie, Marysiu.
1: Super, dziękuję, wow!
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i życzę ci miłego popołudnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć!
1: Hej!
0: Ale moi drodzy, nic straconego, bo bilety, karnety na kortowiadę w Olsztynie możecie jeszcze zdobyć przez cały tydzień w Radiu SK2.
2: SK2. Autopromocja. Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
13: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
14: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
15: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
14: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
15: To nawet lepszy początek.
16: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
17: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
18: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Star Wars!

0: codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
4: I po...

0: kombi i pokolenie. Tak kończymy godzinę 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim hity, to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Więc zostańcie ze mną, bo warto.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%.

0: za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
4: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
5: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
7: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
8: This is a game?
7: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.
17: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Droga krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie, w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto prowadzone przez 40-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych.
18: W ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
17: Zaznaczał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe już za 2 lata. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Przez weekend w górach spadło nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
19: Minuta po godzinie 18. My rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Ale w tej godzinie, a dokładnie już za chwilę, opowiem wam coś, co może zadecydować, że jednak zmienicie swoją pracę. Bo jeśli macie już dość swojej, to przychodzę z propozycją kilku prac,

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u was wszystko bardzo dobrze. Ale jeśli jednak myślicie o zmianie pracy, to ja przychodzę do was z propozycją kilku takich robót, które są naprawdę przyjemnością. Bo okazuje się, że jest ktoś taki jak degustator czekolady. On próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Ale to nie jedyny taki ciekawy zawód. Jest też płatny tester gier wideo. Gra w gry przed premierą i szukanie błędów. To jest druga opcja, bardziej skierowana myślę, że do mężczyzn, ale jest też także projektant modeli słynnych klocków. No to są te klocki, na które często lubimy nadepnąć, idąc na przykład pokojem dziecka po ciemku.
1: SK2.

poniedziałek mija też zdecydowanie przyjemniej. Swoją drogą, kolejne najlepsze polskie hity dla Was przygotowaliśmy. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon. A ten numer po ostatnim notowaniu w gorącej polskiej dwudziestce pojawił się na trzecim miejscu. Jeśli chcecie, żeby był jeszcze wyżej, to wszystko w Waszych rękach. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i tam dacie plusik przy numerze Dawida, czyli przy Sezonie, ale także przy innych numerach, które Wam się podobają i które lubicie najbardziej. A już teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu SK2.

0: Zofia Aleja, kupiłam bilet. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 19, ale spokojnie, do godziny 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Kuepona, Fidesalia i Faust, ale będzie też Lombard. Więc zostańcie z nami, bo warto, a po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie i kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
3: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
5: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
11: Fix Catering dietetyczny. Polecam. Kamil Hanas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Już za chwilę godzina 19. Po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Wiktoria Kida, będzie też Monika Lewczuk, ale będzie też zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A ja już za chwilę. Już za

0: Moment, do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Pitlane. Elektryczne go-karty.
8: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
7: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
8: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek, 20 i 21 maja odbędą się Juvenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasielins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
20: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, a do tego zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę wytłumaczę Wam, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A teraz gramy. Monika Lewczuk, Ty i ja, to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
21: SK2.

0: Piotr Cugowski, Kto nie kochał. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. I o co tutaj chodzi? Już przypominam. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie przejść przez te wszystkie zasady tej zabawy, to zgarniacie ode mnie bidon Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam Messenger Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Tapi, Sand and Grace, Dach już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: będzie.
1: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie zagramy w...
2: Nie mów tak!
3: Nie mów tak!
2: Nie mów nie!
1: A razem z nami będzie bawiła się Natalia. Cześć, Natalio!
4: Cześć!
1: Co ty porabiasz? Na czym my cię przyłapaliśmy?
4: Aktualnie wracam od lekarza z Katowic.
1: A rozumiem, że ze zdrowiem wszystko w porządku.
4: Tak, w porządku, jak najbardziej. Akurat wyniki dobre, wszystko super.
1: No to wielkie gratulacje, bardzo się cieszymy i trochę cię zrelaksujemy w tej drodze. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
4: Tak.
1: To było ostatnie tak, które mogłaś powiedzieć. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj, jeśli uda ci się przejść przez te wszystkie poziomy naszej zabawy, no to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Dobrze?
4: Okej.
1: Super. Dobra. To w takim razie, uwaga, uwaga, zaczynajmy. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
4: Chciałabym.
1: Dawno temu?
4: Być może.
1: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
4: Nie przypominam sobie.
1: A tygrysa?
4: Chyba?
1: Tygrys jest królem dżungli, tak?
4: Z tego co wiem.
1: A może lew nim jest?
4: Zgadza się.
1: No dobrze, dobrze, Natalio, tam co prawda było takie nie przypominam sobie i to nie gdzieś się pojawiło, ale ja tak nie zaliczam. Znaczy zaliczam to, ale nie zaliczam, że to był błąd. O, może tak.
4: Czyli się udało. Jej,
1: tak
4: super.
1: Jest, udało się, bardzo ci dziękuję. Oczywiście bidon Radio SK2 jest twój. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
4: Siostrę Kasię i narzeczonego Cezarego.
1: To pozdrawiamy, trzymaj się, Natalio, i bezpiecznej podróży ci życzę. Hej.
4: Dziękuję, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my gramy dalej. Liber, Natalia Schroeder, już teraz. Teraz ty.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut przed godziną 20. Do tej 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to wynalazłam takie badania, które mówią, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. No sezon koncertowy nam się pięknie rozpoczyna, plenery, wyjazdy, juwenalia, tak jak na przykład te w Olsztynie, kultowa kortowiada. A tak się składa, że w Radio SK 2 mamy dla was karnety na to wydarzenie. Podwójne karnety rozdajemy wam codziennie aż do piątku. Ja już dzisiaj rozdałam, ale są jeszcze tak zwane drugie szanse. Nie dość, że jutro po 17 również będę miała dla was takie karnety, to jeszcze do tego, moi drodzy, jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK 2, to tam też możecie takie bilety zgarnąć, takie karnety. Więc proszę bardzo, żeby starzeć się wolniej, idźcie, dajcie komentarz i zdobędźcie bilety na właśnie kortowiadę w Olsztynie. No bo przecież chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
12: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
13: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
14: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
15: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
16: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
17: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
18: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: Kredyt gotówkowy w banku spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
21: I po reklamie.

0: zawsze jak ich słyszę, to robi się tak jakoś cieplej na sercu. Ich troje i zawsze z tobą chciałbym być. Swoją drogą, tych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Już w ostatni weekend maja, bo wtedy właśnie łódzkie Juvenalia się odbywają i tam ich troje się pojawi. A my gramy dalej kolejne najlepsze hity po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czy kidał, tchusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu keto, high protein i wiele

0: Fix Catering Dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze.

0: wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Z tej strony Kacper Michalak. Już pod koniec maja zaczynamy SK Music Tour. Pierwszy przystanek naszej trasy koncertowej zaliczymy w Obornikach Śląskich. W tym roku wystąpią tam Miu, Bryska, Dżem czy Agnieszka Chylińska, a to tylko niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich. Wydarzenie już 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim w Obornikach Śląskich. Szczegóły znajdziecie na Facebooku oraz stronie Obornickiego Ośrodka Kultury.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
10: Wybiła 20. Godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Dżem i Sen o Wiktorii. Lubicie to, prawda? To taki klasyk, który w Radio SK2 Wam właśnie gramy. A za chwilę też opowiem, co pomaga obniżyć poziom stresu. Myślę, że wszystkim się to przyda po weekendzie i po tym dniu na literkę P. Ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, bo one też obniżają stres. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

mrozu i złoto. Tak wam gramy w Radio SK2 15,5 minuty po godzinie 20. Swoją drogą, ja mówiłam wam o tym, co pomaga nam obniżyć poziom stresu. No i gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w tym momencie najlepiej zadzwonić do mamy. Bo badania pokazują, że spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Już, jak się okazuje, sama rozmowa z mamą przez telefon może działać uspokajająco, a wpływ jej głosu jest porównywany do efektu przytulenia. No i pomyślcie sobie, że dzwonicie do tej mamy i ona wam mówi: oj dziecko kochane, to przyjedź, to mama ci jakieś kanapeczki zrobi, herbatkę z cytrynką i dzień od razu staje się lepszy. Stres odchodzi w niepamięć.

0: Stachurski i Jedwab. Idealnie gramy wam w Radiu SK2 26 minut po godzinie 20, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, no bo Monika na przykład napisała na Messengerze Radio SK2, że ona jeszcze w pracy i grajcie tak, żebym nie usnęła. No to gramy, już teraz Ewa Farna i Znak.
1: SK2.

0: Leo i kolory lata. Oj, to lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim lato, no to jeszcze korzystajmy z tej pięknej wiosny. Za nami już zimna Zośka, więc można rozpocząć wszelkie prace ogrodowe. Radio SK2 będzie Wam towarzyszyć. Niezależnie, czy w ogrodzie jesteście, czy może w pracy, a może w domu już odpoczywacie, a może jedziecie gdzieś w trasę. My Wam gramy najlepsze polskie hity i będziemy grać dalej. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Ania Dąbrowska, ale będzie też Lady Punk.
1: SK2. Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.pl.
5: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: To jeden z tych ulubionych duetów. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 20. Po 21 kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grały do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Pa!
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
7: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
8: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja. W Olsztynie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Z tej strony Kacper Michalak. W ten weekend we Wrocławiu czeka nas wiele atrakcji dla całych rodzin. Między innymi warto będzie wybrać się na Dni Odry. W planach pikniki, pokazy sportów wodnych oraz darmowe rejsy po Odrze wystąpi

0: Także grupa Micro Music. Wydarzenia odbędą się w dniach od 21 do 24 maja we Wrocławiu. W piątek ruszy jarmark świętojański. Wydarzenie będzie miejscem handlu, inspiracji oraz dobrej zabawy z okazji zbliżającego się lata. To na Świdnickiej, Oławskiej oraz przy Pręgierzu na rynku.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal! Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst. Zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty Czerwonych Gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy

A skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy

Gurewicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty, to gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na festiwalu opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków. Nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję. Swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała

konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciała, by został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmanem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananowie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananowy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, Gołarodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak.
chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie. A kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy. Pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Universalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj. Ale Maryla swoje. Powiedziała: ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. 3 numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi: nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali. A jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu.
W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym.

wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśniał Mogilnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? To rządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze, ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią. Czyli 100 bitów, a Wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali.

Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawdy i wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta. Na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego banano.

0: umiejętności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na muzyczną podróż z cyklu Historia polskiej muzyki. Swoją podróż zaczynamy właśnie w Krakowie, bo to tam urodził się nasz dzisiejszy bohater.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Igor Marek Walaszek, znany wszystkim jako Igo, to wokalista, którego głos trudno pomylić się z jakimkolwiek innym. Urodzony 16 lipca 1992 roku w Krakowie, dorastał w mieście, które zawsze było pełne muzyki i artystycznych inspiracji. W jego przypadku nie była to tylko pasja, ale też droga, która z czasem zaprowadziła go na największe sceny w kraju. Dziś ma na koncie projekty zespołowe, głośne kolaboracje, solowe płyty i udział w kultowych hymnach męskiego grania, ale co najważniejsze, potrafi dotrzeć swoim głosem do emocji słuchacza niezależnie od gatunku.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Historia Igo zaczyna się w 2009 roku, kiedy wspólnie z przyjaciółmi założył zespół Clock Machine. To była mieszanka rocka, funku i alternatywy, pełna młodzieńczej energii i odwagi w eksperymentowaniu. Zespół szybko zwrócił na siebie uwagę fanów i krytyków też przy okazji, a pierwsze koncerty w krakowskich klubach przyciągały coraz większe tłumy. W 2011 roku wydali mini-album, a w kolejnych latach kolejne płyty Greatest Hits, Love i Prognozy. Choć nazwa pierwszego albumu brzmiała przewrotnie, nie była żartem. Młodzi muzycy naprawdę chcieli udowodnić, że ich piosenki mają potencjał, by stać się hymnami pokolenia. Utwory takie jak Bad Man czy Only Water były pełne gitarowego brudu i młodzieńczej zadziorności. Na koncertach Igo potrafił rozgrzać publiczność do czerwoności, a jednocześnie zachwycał sceniczną charyzmą. Już wtedy wiele osób mówiło, że jego głos brzmi, jakby został stworzony do dużo większych scen.

Kolejny rozdział kariery rozpoczął się w 2015 roku. Igo poznał Kubę Tracza, z którym założył duet Bass Astral ex Igo. To było całkowite przełamanie dotychczasowego rockowego schematu. Elektronika połączona z charakterystycznym wokalem stworzyła zupełnie nową jakość. Ich debiutancki album Disco Bolus pokazał, że potrafią stworzyć taneczną, hipnotyczną muzykę, a jednocześnie nie tracą na emocjonalnej głębi. Kolejne płyty, Aurel i Satellite, tylko umacniały ich pozycję na rynku. Utwory takie jak Planets, Feeling Exactly czy The Big Blue stały się koncertowymi killerami, a ich sety połączeniem klubowej energii i rockowej szczerości.

Na żywo byli nie do zatrzymania. Ich trasy przyciągały tysiące ludzi, a koncerty często kończyły się owacjami na stojąco. Publiczność doceniła nie tylko muzykę, ale też niepowtarzalny klimat. Duet bawił się brzmieniem, improwizował, a Igo potrafił w jednej chwili przejść od intymnego szeptu do wokalnej eksplozji, która niosła się przez cały festiwalowy teren. To właśnie wtedy stał się jednym z najbardziej charakterystycznych głosów młodego pokolenia. Równolegle Igo pojawiał się w projektach, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki. Męskie granie to scena, która kreuje hymny kolejnych lat, a on miał okazję współtworzyć aż trzy z nich. W 2019 roku wystąpił u boku Sinosowskiej, organka i Zalewskiego w utworze Sobie i Wam.

Dwa lata później, w 2020, nagrał Świt razem z Darią Zawiałow i Królem. Piosenkę, która niosła nadzieję w trudnych, pandemicznych czasach.

Każdy z tych utworów pokazywał inną stronę jego wokalu i osobowości, a jednocześnie cementował jego pozycję jako głosu pokolenia. W styczniu 2020 roku Igo zrobił kolejny krok, zdecydował się na solową drogę. Pierwszym singlem była Helena, piosenka szczególna, bo dedykowana córce, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Chciałem, żeby miała coś swojego, coś od ojca, mówił w wywiadach Igo. Utwór wzruszył słuchaczy szczerością i prostotą, a zarazem stał się dowodem, że Igo potrafi pisać piosenki osobiste, które nie tracą na uniwersalności.

Jesienią tego samego roku ukazał się debiutancki solowy album zatytułowany po prostu Igo. Znalazły się na nim takie single jak Helena, To też o tobie, Better be alive czy mocniejszy, brudniejszy w brzmieniu Brudas. Płyta była różnorodna, ale przede wszystkim autentyczna. Artysta dzielił się własnymi emocjami, doświadczeniami i obserwacjami. Był to manifest niezależności i kolejny krok w budowaniu swojej indywidualnej tożsamości. 14 marca 2025 roku Igo wydał swoją drugą solową płytę, czyli 12 zmysłów. Tym samym postawił na pełen polski język, co jeszcze mocniej zbliżyło go do fanów. Album odpowiadał o różnych rolach, które pełni w życiu. Artysty, ojca, partnera, mężczyzny szukającego balansu. Promowały go single 12 zmysłów, Wiatr, Zostań, Kości i Cud. Wiatr powstał podobno bardzo szybko, błyskawicznie wręcz. Tekst został napisany w pół godziny, a piosenka mówi...

0: Album zebrał świetne recenzje i pokazał, że Igo dojrzewa jako artysta, a jego muzyka staje się coraz bardziej intymna. Ale Igo to nie tylko wokalista i autor tekstów, to także przedsiębiorca i mentor. Jest współzałożycielem i właścicielem wytwórni Iglo Records, która wspiera niezależnych ofowych artystów. Sam często podkreśla, że pamięta początki, kiedy brakowało mu wsparcia i narzędzi do przebicia się na szerszą scenę. Dlatego dziś chce dawać szansę innym. To pokazuje jego odpowiedzialność i chęć budowania sceny muzycznej, a nie tylko rozwijania własnej kariery. Igo występował na najważniejszych festiwalach w Polsce: Opener, Kraków Live, Off, Poland Rock. Współpracował z wieloma artystami, od Miłosza i Sokoła przez Natalię Nykiel, aż po Sisters. Każdy taki projekt pokazywał jego wszechstronność, raz w klimatach hip-hopu, raz w elektronicznych eksperymentach, a czasem w klasycznym popie.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Od pierwszych kroków z Clock Machine przez elektroniczny eksperyment w bas Astral X Igo, hymny męskiego grania, aż po solowe albumy Igo i 12 zmysłów. Droga Igo pokazuje, jak wiele twarzy może mieć jeden artysta, który nie boi się zmian i eksperymentowania. Jego muzyka łączy gatunki, pokolenia i emocje. Potrafi śpiewać mocno i dynamicznie, ale też subtelnie i intymnie. Nie boi się podejmować trudnych tematów, od osobistych refleksji, przez relacje, aż po obserwacje współczesnego świata.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Jedna z najstarszych drużyn lacrosse w Polsce. Od wielu lat mistrzowie z sukcesami na arenie międzynarodowej. Historię kosynierów Wrocław poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Kosynierzy Wrocław, drużyna od 2008 roku we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o jej historii?
3: Marcin Janiszewski, kosynierzy Wrocław. Oj, że jest to historia bardzo piękna, burzliwa i wręcz wzruszająca, a teraz z perspektywy tych kilkunastu lat naszego istnienia, to mogę powiedzieć, że bardzo archaiczna, dlatego że faktycznie jakby klub zalegalizowaliśmy w 2008 roku, dokładnie w marcu i to były same okolice Dnia Kobiet. To był 7 marca, czyli Wigilia Dnia Kobiet 2008 roku. Wtedy poszliśmy do Urzędu Miejskiego i tam złożyliśmy papiery, żeby na prawach stowarzyszenia założyć klub sportowy Kosynierzy Wrocław i pamiętam, że pani w okienku nie dosłyszała albo nie doczytała i pytała, co to jest Kosymierzy. Nie, tam było przez N jak Natalia, Kosynierzy i faktycznie udało nam się to poprawić od razu i klub został zalegalizowany i tak istnieje. Do dzisiaj już kilkanaście lat, a w 2007 roku zaczęły się nasze pierwsze treningi, także to już w ogóle jeszcze wcześniej, ale co do tego, że to jest historia mocno archaiczna i dla młodych ludzi, dzisiejszych słuchaczy pewnie niezrozumiała, to chciałbym zaznaczyć, że klub jest starszy niż niektóre media społecznościowe, dlatego że nie było jeszcze popularnych w Polsce, bo prawdopodobnie już wtedy istniały te najbardziej znane profile, najbardziej znane media społecznościowe, portale mediów społecznościowych, ale nie wszyscy z nich korzystali, więc wtedy skrzyknęliśmy się na takie pierwsze nasze spotkanie założycielskie za pomocą forum dyskusyjnego. Naprawdę były kiedyś takie cuda w internecie. Dobrze, że już był internet w ogóle, ale były takie cuda jak fora dyskusyjne. Jeszcze wtedy nawet kafejki internetowe istniały. Ale za pomocą takiego forum dyskusyjnego się umówiliśmy wszyscy w jednym z wrocławskich lokali. W piwnicy, pamiętam, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy taki klub założyć i jak to się robi. Jeden z nas, do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt z Tomkiem. Tomek już od paru lat nie gra, ale cały czas jakby to nasze środowisko old starych, czyli starych kosynierów trzyma się razem i nawet się niedawno widzieliśmy wszyscy na jednym z wieczorów kawalerskich. I pamiętam, że Tomek Kędzia wtedy wrócił świeżo z Pragi, no bo w Pradze i w ogóle w Czechach lakros jest dużo bardziej popularny. Tomek złapał taką zajawkę lakrosową tam na miejscu i stwierdził, że miał też, że tak powiem, dojścia do Europejskiej Federacji Lacrosse i po tych naszych pierwszych, przed naszymi pierwszymi treningami, no bo nie mieliśmy przecież żadnego sprzętu, przyszła taka duża paczka z Pragi, gdzie były właśnie pierwsze kije, rękawice i piłki i za pomocą takiego archaicznego też sprzętu najbardziej podstawowego i też niepełnego, no bo nie mieliśmy kasków na przykład, strojów oczywiście też nie mieliśmy, no ale z tym pierwszym takim sprzętem trenowaliśmy sobie na terenie boiska szkolnego przy ulicy Zachodniej 26. We Wrocławiu, to było wtedy jeszcze gimnazjum, o to też kolejny archaizm, bo już nie ma gimnazjum, a wtedy jeszcze to było gimnazjum. I to były nasze pierwsze treningi, także no trzeba przyznać, że te początki były naprawdę, że tak powiem, burzliwe, znaczy nie powiem, że burzliwe, ale były bardzo, bardzo amatorskie. Oczywiście nadal jest to sport amatorski, ale wtedy ultraamatorski i przed tym jeszcze, że tak powiem, tuż po tym zalegalizowaniu klubu jako stowarzyszenie, dokładnie 17 kwietnia 2008 roku odbył się pierwszy w historii mecz lacrosa w Polsce na boisku przy ulicy Sztabowej we Wrocławiu. My, czyli Kosynierzy Wrocław kontra Poznań Hussars z stolicy Wielkopolski, rozegraliśmy takie pierwszy historyczny mecz. Mecz się zakończył sprawiedliwym remisem 5-5. Mecz był też poprzedzony takimi pierwszymi warsztatami lakrosowymi, które miały miejsce w Poznaniu. Tam dwóch trenerów z Ameryki, Zak Nedbalski i pan Denis McKenna przyjechali do Polski, do nas, zrobili pierwsze takie warsztaty. My się uczyliśmy, o co w ogóle w tym lakrosie chodzi, a potem rozegraliśmy pierwszy historyczny ten mecz kwietniowy. I tak sobie działamy do dzisiaj. To znaczy później rozpoczął się niedługo później, jak już, bo na początku ze względu na to, że były tylko dwie drużyny, czyli my, Kosynierzy Wrocław i Poznań Hussars, to nie było możliwości żadnego rozgrywek ligowych, więc uczestniczyliśmy też w rozgrywkach czeskiej ligi lacrosse, na początku w lidze juniorskiej w ogóle czeskiej, mimo że byliśmy już dużo starsi, to i tak zgarnialiśmy solidny oklep od czeskich juniorów. Później graliśmy też w seniorskiej lidze boks lacrosowej w Czechach i tam dostawaliśmy bardzo mocno, a warto teraz przypomnieć, że jakby przeskakując do obecnych czasów, w minionym sezonie naszych kilku zawodników regularnie grało w w drużynie LC Pardubice, czyli w normalnej czeskiej drużynie boks lacrosowej w tamtejszej lidze i dochodzili do fazy play-off, do na przykład ćwierćfinałów, także jakby ten nasz poziom naprawdę przez te kilkanaście lat bardzo urósł i wyrównał się z tym poziomem ogólnoeuropejskim, powiedzmy, no ale wtedy, te kilkanaście lat temu, to było naprawdę nasze początki. No i kiedy dołączyła drużyna z Warszawy, czyli Grom Warszawa, później jeszcze pojawiła się drużyna z Krakowa, najpierw jako Kraków Knights, a potem jako Kraków Kings i do dzisiaj pod taką nazwą funkcjonują, to już można było pomyśleć o jakiejś lidze. I ta liga, pierwszy swój sezon, to był sezon 2010-2011, czyli też naprawdę dawno temu. I w tym sezonie wywalczyliśmy sobie drugie miejsce i było nam smutno, że nie było to mistrzostwo kraju. Niestety pamiętam, że przegraliśmy w Poznaniu. Poznań przegrał u nas i miał być decydującym meczem kolejny z pojedynków z Poznaniem, ale niestety w międzyczasie przysłowiowym powinęła nam się noga w Warszawie i tam z tamtejszym Gromem przegraliśmy i straciliśmy szansę na miejsce pierwsze, zajęliśmy miejsce drugie i to był nasz najgorszy wynik w historii. Potem tylko jeszcze raz zajęliśmy drugie miejsce i od tej pory cały czas jesteśmy pierwsi lub drudzy. Także i tak chyba, jeżeli chodzi o tę polską scenę lacrosa, całkiem nie najgorzej. W każdym razie też w 2010 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata lacrosa, w którym my jako reprezentacja Polski mieliśmy swój udział. Wtedy kilku z nas, jeżeli się nie mylę, 8 pojechało, to też ciekawe, bo nie, taniej niż samolot, wyszedł nas autobus, więc autobusem pojechaliśmy do Manchesteru w Wielkiej Brytanii i tam zajęliśmy 13, najwyższe jak dotąd w historii miejsce na Mistrzostwach Świata. Od tej pory już, tak jak wspominałem, cały czas regularnie z roku na rok rozgrywamy kolejne rozgrywki, znaczy uczestniczymy w kolejnych rozgrywkach, w kolejnych regularnych sezonach Polskiej Ligi Lacrosse. Drugi taki sezon, w którym nie wygraliśmy, czyli zajęliśmy drugie miejsce, to był rok 2014, czyli sezon 2013-2014 i wtedy zajęliśmy drugie miejsce po porażce w finale z Gromem Warszawa. To też był bardzo wyrównany mecz, a od tej pory do Mistrzostwa Polski regularnie, czyli 2013, 15, 16, 17, 18, 19. 2020 nie było jakby sezonu Mistrzostw Polski, tylko sezon Pucharu Polski. To była inna formuła rozgrywek ze względu na pandemię COVID-19 i na to, że było bardzo dużo ograniczeń wprowadzonych ze względu właśnie na pandemię COVID-19, więc nie mieliśmy możliwości rozegrania takiego standardowego, normalnego w cudzysłowie sezonu Mistrzostw Polski, tylko musieliśmy się, że tak powiem, posiłkować tym sezonem Pucharu Polski, takim mocno skróconym, ale i tak udało nam się w tym sezonie zwyciężyć. No i 2022-2023 powrót do regularnych krajowych rozgrywek i znowu zwycięstwa. Zeszłoroczny finał, to był najlepszy finał w historii. Graliśmy przeciwko AZS-owi, Legionowi Katowice i tam naprawdę ten wynik był bardzo bliski na styku. Wygraliśmy w końcu, jeżeli się mylę, 3 golami, ale naprawdę w trzeciej kwarcie już przegrywaliśmy dość sporo i był to mega interesujący i mega emocjonujący finał. W tym roku także mierzyliśmy się z Legionem Katowice i w tym roku mecz był trochę jednostronny, to znaczy po prostu nasza machina defensywna i ofensywna działały tak

Znakomicie, że wygraliśmy 10-2, także naprawdę bardzo wysokie zwycięstwo. I jeżeli chodzi o nasz ligowy, że tak powiem, byt krajowy, no to jak same daty mówią i same wyniki mówią, no to świetnie sobie radzimy tutaj na polskim podwórku i nie chcę się chwalić, ale myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że od paru dobrych lat już nie mamy sobie równych, bo od tego finału 2014, czyli naprawdę sporo lat temu, nie przegrywamy, cały czas wygrywamy mistrzostwa kraju. Oczywiście gdzieś tam pojedyncze porażki w meczach się zdarzają, to naturalne, ale zawsze wychodzimy ze złotymi medalami na szyi, także jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni. W tym roku też warto dodać, że w Polskiej Lidze Lacrosse są rozdawane oczywiście nagrody indywidualne i w tym roku zgarnęliśmy wszystkie nagrody indywidualne, to znaczy od bramkarza przez najlepszego obrońcę, bramkarz nasz Igor Morozowski, obrońca Adam Tymorek, pomocnikiem był także jeden z naszych zawodników Krzysztof Śmigiel, napastnikiem jego brat Mikołaj Śmigiel, najlepszym młodzieżowcem Tymon Sornat, kolejny z naszych napastników, także MVP, również jeden z naszych zawodników, więc cały czas gdzieś tam w tych kategoriach indywidualnych również dominowaliśmy ligę w tym sezonie. Więc jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, mamy cały czas plany, żeby iść z tym dalej do Europy. Rozmawialiśmy już z drużynami na przykład czeskimi czy niemieckimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nadzieję na jakąś taką ciekawszą, fajną europejską ligę. Trzymamy kciuki, ale na razie jakby cała Europa żyje jeszcze pokłosiem tych, które odbywały się w te wakacje Mistrzostw Świata w amerykańskim San Diego w Kalifornii, gdzie nasze chłopaki, bo aż 9 naszych zawodników poleciało do San Diego jako reprezentanci Polski, 3 rezerwowych, ale 6 regularnie występujących w tym meczowym składzie biało-czerwonych, zajęli łącznie 20 miejsce, także na 30 zespołów z całego świata, które wzięły udział w tych mistrzostwach, to i tak uważamy, że bardzo dobry wynik. Co ważne, też do tych Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii były przeprowadzane kontynentalne kwalifikacje, dlatego że do tej pory wyglądało tak, że wszystkie chętne drużyny z całego świata, które miały ochotę wziąć udział w Mistrzostwach Świata, musiały po prostu opłacić sobie udział i znaleźć fundusze na wyjazd i pojechać. Od tegorocznych Mistrzostw Świata w tym amerykańskim San Diego trzeba było się zakwalifikować i ta kwalifikacja nastąpiła także we Wrocławiu, ponieważ w zeszłym roku te europejskie kwalifikacje miały miejsce na polach marsowych we Wrocławiu, więc bardzo się cieszymy, że ten Wrocław jest stolicą polskiego lacrosa, miejmy nadzieję kiedyś także europejskiego, no i że w stolicy Dolnego Śląska miały nasze biało-czerwone chłopaki okazję wywalczyć sobie udział w tych mistrzostwach. No a jeżeli już jesteśmy przy temacie mistrzostw i imprez międzynarodowych, no to kosynierzy, tak jak wspomniałem, regularnie występujemy na tych dużych imprezach w składzie reprezentacji Polski. Pierwszą z nich były te wspomniane Mistrzostwa Świata w Manchesterze w 2010 roku. Później były Mistrzostwa Świata także w USA w Denver 2014. Później Budapeszt 2016. Później w 2017 fińskie Turku, czyli Mistrzostwa Box Lacrosse'owe, dlatego że lacrosse ma dwie odmiany, czyli odmiany powiedzmy boiskową, polową, field lacrosse, gdzie się gra po 10 w jednej drużynie. Są 10 zawodników w jednej drużynie, bramki są duże, 1,80 na 1,80 m. Gra się bez żadnych band, to znaczy teren nie jest niczym ograniczony, jest to takie duże boisko, mniej więcej rozmiarami przypominające boisko do piłki nożnej. Zmiany odbywają się w trybie hokejowym, zawodnicy obrońcy, maksymalnie 4 obrońców w danej drużyny może mieć takie dłuższe kije po 1,80 m długości, pomagają w obronie, ale jest też druga odmiana, czyli box lacrosse i box lacrosse gra się na lodowisku tak naprawdę pozbawionym lodu, czyli na terenie odgrodzonym ze wszystkich 4 stron bandami z zakrąglonymi rogami, no tak jak wygląda typowe lodowisko hokejowe. Jest to sport narodowy letni w Kanadzie, no bo wiadomo, że w Kanadzie w zimie hokej na lodzie, a w lecie na tych samych obiektach box lacrosse. No i mieliśmy okazję zadebiutować i zagrać w pierwszych w historii ludzkości Mistrzostwach Europy box lacrosse właśnie w fińskim Turku w roku 2017. Później były Mistrzostwa Świata w izraelskiej Netanii w 2018. Później w 2022 roku przełożone z 21 ze względu na pandemię COVID-19 kolejne Mistrzostwa Europy box lacrosse w niemieckim Hanowerze. Nasi juniorzy, czyli reprezentacja U21 w zeszłym roku w irlandzkim Limerick występowała. No i teraz wspomniane 2023, czyli amerykańskie San Diego. Kolejne mistrzostwa przed nami to będą Mistrzostwa Świata box lacrosse w przyszłym roku w amerykańskim stanie Nowy Jork. Nie w samym mieście Nowy Jork, tylko w miejscowości Utica w stanie Nowy Jork. Ten stan wbrew pozorom nie jest wcale taki mały, bo to są 3 godziny jazdy samochodem z samego wielkiego jabłka, z samego City.
Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak nam się uda wziąć udział w tych mistrzostwach, no bo jest to kosztowne przedsięwzięcie, ale na

0: pewno będziemy mogli liczyć na przykład na noclegi ze strony Polonii amerykańskiej, dlatego że lacrosse jest sportem stricte amatorskim, więc tutaj tutaj wszystko finansujemy z własnej kieszeni, ale jak widać radzimy sobie nieźle i trochę po świecie jeździmy, jest to sport z pasji, także z przyjemnością bierzemy udział w tych rozgrywkach. Co ważne, my też jako organizatorzy, że tak powiem, jesteśmy organizatorami turnieju Silesia Cup. To już tak naprawdę 10 edycji takiego wydarzenia, największego w naszej części Europy, we Wrocławiu najczęściej na polach marcowych zorganizowaliśmy. I w tym roku też się ono odbędzie, jeszcze w sezonie wakacyjnym, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda lacrosse, to zapraszamy do śledzenia chociażby naszych mediów społecznościowych, czyli Kosynierzy Wrocław, Silesia Cup też ma osobny profil, zapraszamy. My też regularnie robimy rekrutację na wiosnę i na jesień, więc jeżeli ktoś też miałby ochotę, no to zapraszamy serdecznie. Nie mam, żeby zacząć swoją przygodę z lacrosem, po prostu wystarczy nie mieć żadnych tak zwanych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, czyli trzeba być zdrowym i to wystarczy. Na trening pierwszy swój rekrutacyjny wystarczy przyjść ze strojem sportowym i obuwiem zmiennym, a my zapewniamy sprzęt na te pierwszych kilka tygodni treningów, tak żeby się wdrożyć, także spokojnie, nie ma problemu, wystarczy się z nami skontaktować, także przypominamy, że zawsze wiosenna i jesienna rekrutacja czekają na wszystkich chętnych. I myślę, że warto powiedzieć też ogólnie, czym jest lacrosse, że jest to sport drużynowy, sport, który bywa nazywany najszybszą dyscypliną sportową na dwóch nogach, to znaczy wyłączamy jakby hokej na lodzie, bo w hokeju na lodzie zdecydowanie zawodnicy są szybsi dzięki prawom fizyki, dzięki temu, że poruszają się na łyżwach po lodzie, a właściwie to po cienkiej warstwie wody, który ten lód topnieje pod ciśnieniem łyżwy, ostrza łyżwy. No ale my też szybko się poruszamy, nie tylko szybko na nogach, ale też ta piłka bardzo szybko krąży, bo piłka jest wielkości mniej więcej piłeczki tenisowej, tylko że są dla nas mieszanki gumy i kauczuku, więc jest dość twarda i dość ciężka. Dzięki temu też, że jest ciężka i dzięki temu, że my mamy kije i tutaj też kłania się fizyka, czyli to, że ramię nasze ludzkie przedłużone tym kijem jest dużo dłuższe i możemy dużo większą siłę, a co za tym idzie przyspieszenie także tej piłce nadać, więc ona szybko lata od kija do kija. Piłka, kiedy spadnie na ziemię, gra nie jest zatrzymywana, więc kiedy piłka jest w parterze, powiedzmy, na ziemi, też walka się o nią toczy, więc naprawdę jest na co popatrzeć. Piłki nie dotykamy tylko rękami i poruszamy się z nią też bez żadnego limitu kroków, takiego jak w koszykówce, więc staramy się umieścić piłkę, wstrzelić ją do bramki przeciwnika za pomocą tych naszych kijów. Bramkarz ma trochę większy kij i trochę więcej ochraniaczy, no bo jednak ta piłka jest ciężka. Ochraniacze mamy z jednej strony dlatego, że piłka jest ciężka, z drugiej strony dlatego, że nasz kontakt fizyczny mniej więcej taki jak w hokeju na lodzie, to znaczy możemy się uderzać kijami, możemy się zderzać i przepychać ciałem, to też jest dozwolone, więc całkiem sporo się dzieje, sporo przepychanych, sporo strzelania goli, bo taki standardowy mecz lacrosowy to od 10 do 20 bramek łącznie, a zmiany odbywają się w trybie hokejowym, to znaczy łącznie w kadrze meczowej jest do 23 zawodników, a zmieniamy się tak, żeby po prostu na boisku nie było więcej niż 10 zawodników, jeden schodzi, drugi wchodzi, więc cały czas coś się dzieje. Zapraszamy, tak jak wspominałem, jeżeli tylko ktoś nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, to na pewno znajdzie coś dla siebie, bo i duzi, rośli, silni zawodnicy znajdą swoje miejsce na boisku, a i mali, szybcy, zwinni, wybiegani też będą mogli pomóc nam w, mam nadzieję, kolejnych zwycięstwach, także Kosynierzy Wrocław zawsze zapraszają.
1: Schron dla sztuki, Muzeum w Bunkrze. Mowa oczywiście o Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. Jego historię i działania poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w Muzeum Współczesnym. Jest to nietypowy budynek i ciekawy. Co możemy powiedzieć o samej budowli?
3: Sylwia Świsłocka-Karwot, Muzeum Współczesne Wrocław. Dzień dobry. Jest to tak naprawdę zaadaptowany budynek schronu przeciwlotniczego, który został wybudowany tutaj we Wrocławiu w 1942 roku. Jak 1942 rok, to oczywiście przez niemieckich budowniczych, pomieszkującego tutaj wówczas niejakiego Richarda Konwirca, w spolszczeniu jego nazwisko mówimy Konwiarza. Myślę, że dobrego i znanego architekta ówczesnych czasów, który też wybudował parę innych obiektów we Wrocławiu, w tym obiektów sportowych.
2: Jeżeli chodzi o historię samego muzeum, jak to się zaczęło?
3: Tutaj to myślę, że powinnam powiedzieć, że zaczęło się od idei oczywiście, bo przecież nie od budynku, nie od obiektu i myślę, że ta idea sięga swoimi korzeniami do 2005 roku. Może dzisiaj nikt nie pamięta, ale wtedy właściwie rok wcześniej ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Waldemar Dąbrowski ogłosił taki program Znaki Czasu, który dawał szansę różnym miastom w Polsce na zadbanie o dorobek dotyczący sztuki powojennej właściwie, powojennej, współczesnej w całym kraju, ponieważ no, obserwowaliśmy taki właśnie niebyt tej sztuki. W muzeach no, ten okres PRL-u nie był łatwy dla kultury, więc również Wrocław

0: skorzystał z tej szansy. Zawiązało się tutaj już w 2005 roku stowarzyszenie o nazwie Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. I proszę mi wierzyć, że spiritus mówiąc tego stowarzyszenia, ówczesna pani prezes, była to Marzena Dąbrowska, dokonała jakiegoś cudu, ponieważ udało się skonsolidować całe właściwie środowisko artystyczne na rzecz tworzenia tutaj kolekcji sztuki współczesnej we Wrocławiu, z nadzieją, że kiedyś przyjdzie czas, że dla tej kolekcji znajdzie się miejsce i będzie to Muzeum Współczesne, no dzisiaj nazwane Muzeum Współczesne Wrocław.
1: I w którym roku nastąpiło już takie oficjalne otwarcie tego muzeum?
0: Oficjalne otwarcie nastąpiło 2 września 2011 roku. 2 lata trwały prace tutaj adaptacyjne tego obiektu i też tego budynku biurowego. No i więc można powiedzieć, istniejemy ile? 12 lat.
1: Jeżeli chodzi o Państwa działalność i te stałe wystawy, co tam się dzieje w środku?
0: To jest trochę skomplikowana historia, bo mówiąc szczerze, no mi przychodzi zarządzać tą instytucją tak naprawdę dopiero od 2 lat, więc to muzeum jest zakwalifikowane od strony prawnej jako muzeum w budowie wciąż. Nie jest muzeum rejestrowanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, naszym organizatorem jest gmina Wrocław, pan prezydent. No więc przed nami tak naprawdę przekwalifikowanie tego muzeum na takie, powiedziałabym, pełnoprawne muzeum, ewidencjonowane, rejestrowane. I to się wiąże jakby z otwarciem nowej wystawy i tutaj parokrotnie podejmowano taki trud, żeby te stałe wystawy otworzyć i właściwie traktujemy tak trochę, że mamy dwie takie stałe wystawy. Jedna to jest archiwum tak naprawdę Jerzego Ludwińskiego, przestrzeń, która łączy w sobie jakby taką funkcję wystawienniczo-magazynowo-laboratoryjną, o tak bym powiedziała. I druga wystawa, którą udało się otworzyć w zeszłym roku dla fantastycznego naszego wrocławskiego, myślę, że jednego z najlepszych naszych wrocławskich artystów, Stanisława Drużdża, któremu po prostu oddaliśmy całe 5. piętro z nadzieją, że będzie można co jakiś czas jakby na nowo odsłaniać kolejne karty wszystkich niezwykle, myślę, intrygujących i bardzo głębokich dzieł, ponieważ ta osoba znana właściwie już na całym świecie, fenomenalna, reprezentująca Polskę na Biennale Weneckim, nie miała swojego miejsca w żadnym muzeum do jakiegoś takiego większego pokazu. Nawet przyznaję, że konsternacją dla mnie było, kiedy spotykałam się tutaj na przestrzeni tych 2 lat, spotykam się z kolekcjonerami czy osobami z zagranicy, które przyjeżdżają i mówią, że były w Babilonie 4 Kopuł, były w Muzeum Narodowym, były w Muzeum Architektury, były tu, były tam. To gdzie jest ten Stanisław Drużdż? Tak? Więc pomyślałam, że po prostu to musi powstać. Jedna rzecz, że sama niezwykle cenię tego artystę i myślę, że właściwe zadbanie o dorobek tego artysty jeszcze wciąż przed nami, ale myślę, że pierwszy krok zrobiony.
1: Z czego wynika, jeżeli mogę dopytać, ten brak rejestracji tego muzeum oficjalnie?
0: No, to pytanie chyba należałoby zadać moim poprzednikom tak naprawdę, ale wiem, że na pewno poprzedni dyrektorzy zdawali sobie z tego sprawę i myślę, że próbowali jakby no spełnić te warunki, żeby móc zostać muzeum rejestrowanym. Natomiast z różnych względów się to nie udawało, ponieważ też po pierwsze mamy różne nowelizacje aktów prawnych dotyczących muzealnictwa. Nas obowiązuje ustawa o muzeach, jesteśmy muzeum. I to są też pewne wymogi, które musimy spełnić. No i myślę, że minęło 12 lat, ale wciąż nie wszystkie po prostu są spełnione. Więc to jest zadanie, które, jak rozumiem, stoi przede mną.
1: Co możemy powiedzieć jeszcze o misjach tego muzeum? Bo tutaj zwróciła Pani ważną uwagę na właśnie artystę, który nie miał swojego miejsca, a teraz je ma. Czy to też się wiąże z Waszymi misjami?
0: Tak, no ci, którzy mnie znają, może ze środowiska, to wiedzą, że jestem właściwie nierozerwalnie związana ze środowiskiem wrocławskim przede wszystkim. Badam je, jestem, interesuje mnie, też myślę, że to są jakby... oczywiście oglądam się na cały świat, żeby było jasne i fajnie jest, bardzo dobrze jest tą naszą sztukę wrocławską, niezwykłą, przede wszystkim tą neoawangardową, na którą tutaj, to jest ten nasz zasadniczy kierunek tego muzeum od momentu jego powstania, gdzie ta główna idea wzięła się też z idei stworzonej przez, czy głoszonej przez właśnie Ludwińskiego, który swego czasu właściwie nawet można powiedzieć powołał, czy chciał powołać Muzeum Sztuki Aktualnej, tak? Natomiast no, to funkcjonowało jako galeria, tak? Ja bym się chciała doprowadzić do zrealizowania tego postulatu Jerzego Ludwińskiego, tego Muzeum Sztuki Aktualnego, ale to jest muzeum, które jest nastawione na sztukę aktualną. Ludwiński wtedy łowił te najlepsze nowinki z drugiej połowy lat 60., 70., w gruncie rzeczy była to w dużej mierze sztuka konceptualna, bardzo zintelektualizowana, skonceptualizowana,

0: zdualizowana, o nawet bym powiedziała. To nie są może takie łatwe obszary sztuki dla każdego odbiorcy. Niemniej, no, jako historyk sztuki powiem, że no, my jesteśmy od zachowywania jakby świadectwa czasów, tych najlepszych jakby przejawów tych czasów i po prostu takie były czasy. Natomiast jak się pani domyśla, no, dzisiaj sztuka jest już zupełnie gdzie indziej, tak? Jesteśmy w świecie VR-u, w świecie AI, sztucznej inteligencji. No i myślę, że nie muszę tego ukrywać, że chcemy też penetrować te obszary najbardziej aktualne i bardzo się cieszę, to nie zdradzę może tajemnicy nazwiska, ale właśnie do najnowszej wystawy takiej całościowej, zbiorowej, którą otworzymy w październiku, Kolartowej. To jest taki cykl wystaw, który tutaj realizujemy. W dużej mierze celem prezentacji prac z naszego zbioru, właśnie ze zbiorów, które znajdują się tutaj w magazynach Muzeum Współczesnego Wrocław, ale takich właśnie kontekstualizowanych międzynarodowo, no udało nam się zaprosić też do tego pokazu, no w tej chwili, no bardzo znaną artystkę już na świecie, tak naprawdę funkcjonującą, której prace sprzedają się za niebagatelne kwoty. Myślę też, że bardzo interesującą artystycznie, wykorzystującą na przykład sztuczną inteligencję, ale wykorzystującą ją w sposób, no bym powiedziała, zaawansowany, ponieważ jest to osoba, która po prostu zajmuje się tym najwyższym levelem, że tak powiem, matematyki, zaawansowanej po prostu, ona jest badaczem sztucznej inteligencji i jednocześnie artystką. Także bardzo się cieszę z przyjęcia zaproszenia przez nią tutaj do wystawy i no zobaczymy, jak się to potoczy dalej.
1: Poza sztuką zajmują się Państwo różnymi społecznymi akcjami. Co możemy o tym powiedzieć?
0: Muzeum nie jest dla muzeum. Muzeum jest na pewno przede wszystkim powołane do ochrony dziedzictwa kulturowego. Myślę, że jak Muzeum Wrocław w nazwie, Muzeum Współczesne Wrocław, to ta sama nazwa jakby konstytuuje, czy jakby ustanawia, gdzie się znajdujemy. To znaczy, że jesteśmy nastawieni na współczesność, jakby jej nie rozumieć. Być może dzisiaj nie mamy już właściwego słowa na to, żeby powiedzieć, czym jest dzisiejsza współczesność. Ale no i Wrocław to jest punkt wyjścia, ale nie sam Wrocław dla Wrocławia, tylko Wrocław w kontekście, tak, Wrocław na jakimś tle, czy tło w kontekście Wrocławia, bo też myślę, że tą relację można swobodnie odwracać, więc to są chyba te nasze zainteresowania największe. Natomiast tutaj opowiadam o tym takim celu wyższym działania muzeum, ale też no przede wszystkim to jest muzeum dla ludzi. Ono nie powstaje po prostu gdzieś tam w kosmosie, w jakiejś czarnej dziurze, żeby się znalazło, że tu siedzą jacyś ludzie i coś robią. Ja jestem bardzo głęboko przekonana i też myślę, że ci, którzy mnie znają, którzy mnie pamiętają z początków, na przykład mojej działalności w obszarze sztuki tutaj we Wrocławiu, bardzo ważna jest dla mnie edukacja, bardzo ważne jest otoczenie społeczne, więc no poza tym, że tworzymy kolekcje, że chcemy opracowywać naukowo, dbać o te dzieła sztuki, prezentować i pokazywać je też właśnie w tych różnych takich kontekstach, zapraszać do dyskusji o sztuce, to chcemy służyć, w gruncie rzeczy powinnam powiedzieć służyć naszym odbiorcom i publiczności. To jest stwarzać przede wszystkim jakąś taką dobrą atmosferę dla osób, które dobrze mogłyby się w tym muzeum poczuć, ale że to byłoby dla nich inspirujące, kreatywne, ważkie tożsamościowo, w sensie poszukiwania czy odnajdywania samego siebie, rozumienia świata, rozumienia też jakichś perspektyw tego świata, bo myślę, że o tym właściwie jest sztuka. Fenomen sztuki polega na tym, że nas wyprzedza. No myślę, że jest to po pierwsze piękny obszar, niezwykle wrażliwy, w tym sensie niezwykle humanistyczny. Chciałabym też wierzyć, że ma jakiś taki wymiar społeczno-etyczny, dla mnie bardzo, bardzo ważny. Ja mogę tylko powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo nie mogę jakby tutaj, tu może należałoby zapytać odbiorców, ale ja wiem, że moja przygoda, która już dość długo trwa ze sztuką współczesną, to jest przygoda samodoskonalenia i budowania fantastycznych relacji z otaczającą mnie rzeczywistością. To jest z człowiekiem, którego spotykam, z naturą, w której się znajduję, której jestem elementem i pozwala mi myśleć, czy tak jakby cyzelować, można by powiedzieć, swoje bycie tu i teraz. No chciałabym wierzyć dla dobra przyszłości.
1: Czy Muzeum Współczesne jest dla każdego? Czy odwiedzającym może być każdy człowiek, młody, w średnim wieku, starszy?
0: Tak,

sztuka nie ma granic, nie ma granic terytorialnych, nie ma granic wiekowych, nie ma granic, nie wiem, zawodowych, nie ma granic związanych, nie wiem, z tym, jak wyglądamy, czym się zajmujemy, jakiej rasy jesteśmy, jaką opcję reprezentujemy, jaki posiadamy światopogląd. Muzeum jest dla wszystkich. Realizujemy tutaj też ideę, jest nam bardzo bliska Muzeum Otwartego, to jest oczywiste,

0: seniorów, przez młodzież szkolną, pozaszkolną. Myślę, że jesteśmy otwarci na każdą kategorię wiekową. To muzeum było tak zaplanowane, że spełnia przynajmniej te podstawowe wymogi, że możemy tutaj gościć również osoby z różnymi niepełnosprawnościami o charakterze takim cielesnym, ale też wychodzimy naprzeciw osobom neuroróżnorodnym, jak to się dzisiaj mówi, takiego sformułowania chyba bezpiecznego używamy, żeby nikogo tutaj nie urazić, i osób z różnymi dysfunkcjami. Od dysfunkcji o charakterze duchowym, psychicznym, po dysfunkcje cielesne. Świeżo moi pracownicy są przeszkoleni. Jesteśmy po szkoleniu, które odbyło się zresztą w zeszłym tygodniu, jak wychodzić naprzeciw na przykład osobom niedowidzącym lub niewidzącym, więc podnosimy też własne kompetencje, uczymy się, jak postępować z osobami z autyzmem, z osobami właśnie z dysfunkcjami natury psychicznej. Ostatnio prowadzam też grupę po jednej z wystaw, która przyjechała do nas aż z Wałbrzycha, z Czapnazdroju. Były to osoby dorosłe z różnymi dysfunkcjami o charakterze psychicznym i fizycznym. Także robimy, co możemy w ramach oczywiście tych kompetencji, których posiadamy, natomiast na pewno jesteśmy otwarci na każdego człowieka.
1: Magazyn muzyczny. Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazaretanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało Polskę.

polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z

koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie.

zawodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego. W 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie,

która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń.

O dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiową.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tatą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: promocja.
1: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: staje na zakazach. Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Post. SK2 Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: kibelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.